0: Radio SK. Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo! Raz,

0: Reklama.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
0: I po reklamie.
2: Numer 1 w Szczecinie.

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: że nie brakuje jej.
1: Reklama.
2: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
5: Radio SK. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Reklama.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Dziś na termometrach w Szczecinie w czwartek zobaczymy nawet 25 stopni Celsjusza. Przewaga będzie chmur, ale promienie słoneczne również z nami będą. Dobra informacja jest taka, że bez opadów ciśnienie na stabilnym średnim poziomie na ulicach Szczecina uważamy przy trasie zamkowej i Emilii Frater.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. 3 ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef śląskiego pogotowia.
8: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, niebezpieczeństwo.
7: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiS-u.
9: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
7: Na to z mównicy sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
10: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów, a nie patriotów?
7: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację. W tej samej grupie, czyli grupie L, Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która

0: a tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
1: SK Szczecin. News.
2: Mateusz Tomaszewicz, zarzutów na razie nie ma. Przesłuchano 75-latka, który zdemolował SOR w szczecińskim szpitalu i zaatakował ratownika medycznego. Prokuratura nie informuje, co zeznał starszy mężczyzna. Jak słyszymy, śledczy obecnie wciąż zbierają dowody.
3: Po skompletowaniu całości niezbędnych materiałów prokurator podejmie decyzję co do dalszego toku śledztwa.
2: Informuje prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek na SOR-ze przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Do tematu będziemy wracać.
4: No i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
5: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
6: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to podstawa.
4: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
6: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
4: Albo 664-402-302.
5: Mam do kawy cappuccino, polecam.
4: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło werduje, skoro 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej, Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj na pewno, tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka, SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
2: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: 16 minut po 6 rano. Basia się dosiadła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ty jesteś przed czy po śniadanku i co kuchnia serwowała?
1: Przed. Ja tak rano nie jem śniadań.
2: Poranny?
1: A wy już po prasowanie.
3: Ja już w trakcie.
0: Ja też jestem w trakcie. Zobacz, tu jest bułeczka. O,
1: o wow.
4: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
3: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
3: Ach. Przeglądamy prasę. Tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
4: Kojarzę, on ma dużo dzieci.
3: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
4: Nie! Wow. Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
3: No właśnie, już się tam wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
4: Z nową.
3: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
4: No, no, ewidentnie.
0: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
4: Czego?
0: Dobrobyt.
4: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
0: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
3: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
4: Dokładnie.
0: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
3: No, czyli co?
5: No. Tylko w Radiu SK.
3: Polska górą.
4: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
3: Jesteśmy.
4: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
3: Bardzo dobrze. I Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
3: Padniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, dziękujemy.
0: Smacznego. Tak.

0: Kolejni obudzeni teraz dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie
1: czyli?
2: Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Yonkers.

0: sexy chick.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Poranek w Szczecinie, nawet ciepłe termometry pokazują 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Przewaga dziś będzie chmur, ale padać nie powinno, no i oczywiście promienie słoneczne też się pojawią. Kierowcy, wy uważajcie już na ku słońcu i na Okulickiego, zwalniamy na Wyszyńskiego.
13: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
17: SK Sport News.
15: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepsze w minionym sezonie Lech zagra z Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
16: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: poranka.
1: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
2: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
3: O nie!
4: Odwagi! I dużo papieru toaletowego!
3: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
5: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

0: Smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas tę stronę z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i okay. Po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Mix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Zombie i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multi Install Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19.

0: naturalne piękno dla Twojego domu.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Beyoncé w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza!
1: SK, budzi w Azizam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
3: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
4: No, już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
3: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
4: No, od dwóch, już niedługo trzech.
0: No nie wypominajmy,
3: ale
0: nie wypominajmy.
3: Przyjaciółką już prawie od 10.
4: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, kto tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
4: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
4: Z Jolą, moją synową.
1: To tak. Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
3: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę was.
4: Bardzo blisko.
0: Naprawdę?
4: Bardzo blisko. Widzę wszystko z okna.
0: Okej, okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
3: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
4: O, właśnie.
3: No i mamy przepis na sukces.
4: I traktuję synową jak córkę.
3: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczasz?
4: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia.
1: Właśnie teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Jezu! Ona uwielbia Energylandię! Prezent zrobiliście? Jezu.
0: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
3: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć. Z radości oczywiście.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
4: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej! Idzie Polski Marcin. Widziałem, z kawką idzie. Wypiję kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszli? Jankę z Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor. Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie,

0: 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie.

0: W Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24 infolinia, jeśli pozytywnie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Utrudnienia mogą być teraz na Płoni w kierunku Stargardu. Tam kierowca stracił panowanie nad samochodem. Zwalniamy też na Struga. Uważajcie na Wyszyńskiego. Na termometrach 18 stopni Celsjusza. Dziś może jeszcze miejscami popadać deszcz, więc pamiętamy o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
3: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
2: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa.

0: W ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a o szczegółach wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
1: W województwie zachodniopomorskim w 90 miejscach odbywają się specjalne spotkania, które mówią, jak ratować życie w zakresie resuscytacji.
0: W Szczecinie spotkanie odbędzie się przed Urzędem Wojewódzkim w sobotę w godzinach 11:15. Kacper Smoliński odchodzi z Pogoni Szczecin. W granatowo-bordowych barwach zagra w 81 meczach. 25-latek związał się z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
2: Kama i Wiktor w Radiu S. Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego coś już było?
3: A właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
2: To nie o tym było to pytanie.
4: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
5: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
6: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się ślinie.
4: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Hałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: No, jakieś pomysły?
0: Może na przykład...
3: Co może być dobre? Ty, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
3: Gołąbki?
0: Grubo bym powiedziała. Rada.
3: Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
3: W sensie, te gołębie, które latają?
2: Te prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w, nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
3: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi.
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
3: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: się bawimy z wami od samego rana, 17 po 7.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Od wczoraj jesteśmy w kinach. Mogę mówić, że jesteśmy, bo przecież też jesteśmy częścią tego wydarzenia i filmu.
0: Są nasze głosy, rzeczywiście. Zapraszamy do kina, zapraszamy na antenę naszego słuchacza teraz również. Halo, dzień doberek.
3: Halo, Łukasz.
4: Halo, Łukasz, jesteś?
2: A, Łukasz nam się rozłączył. Czekaj, to ja kręcę jeszcze raz.
0: Pewnie, zabawki coś tam pokręciły, wiesz.
2: To jest bas Astral usiadł na słuchawce. Halo,
4: cześć,
2: Łukasz,
4: dzień dobry.
5: Jestem. Przez przypadek rozłączyło połączenie.
0: Mm-hmm. Uwaga.
5: Więc słucham.
2: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
5: Dokładnie. No jest, znaczy, nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przy usz, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
0: Na zdrowie! Ale mnie przystrzeliło.
4: Prawdę mówi!
2: Prawdę mówi. Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
0: Czyli wesoło u ciebie jest, no. Fajnie.
2: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może tę sytuację załagodzą.
5: Mhm. Dokładnie. Mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
4: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie zabawki.
0: I będzie jeszcze weselej.
2: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
5: No, dokładnie, niech słuchają.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: No to dla wszystkich zabawek. Sylwia Grzeszczak.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna w Esce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: Słuchajcie,
0: będzie o zabiegach na portfelu.
2: Ostatnio mi przeskoczyło na gastroskopię, czyli na górę.
1: I, że tak powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.
3: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.

0: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
6: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

zaspokojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 zł.

0: Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
6: Aktualnie korkuje się ku Słońcu i Okulickiego. Zwalniamy też na Sosabowskiego. Noga z gazu przy Alei Wojska Polskiego. Uważajcie też przy Bramie Portowej. Na termometrach zobaczymy dziś 25 stopni Celsjusza. Deszcz może się jeszcze pojawić, więc pamiętajcie o parasolkach.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyn śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktu to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
7: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Jankes,
11: Kama
10: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7.32.
13: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
14: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
15: Ja jestem na deficycie finansowym, to jestem przed milionerką czy po milionerce?
16: Zawsze przed kamcie.
13: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni!
2: No, już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarcza laurka.
0: A laurka też nie?
2: Nie, wiecie co u mnie jest?
0: Laurka.
2: Bilety, roczne bilety do teatru.
0: Na przykład?
2: To nie są tanie rzeczy.
1: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
2: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
1: Ho, na Bali!
2: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
0: Ja cię kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
1: Żadne, nawet żadne. Najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły.
3: I Wiktor.
4: I Wiktor.
5: Reklama. Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
6: Poleca Radio SK.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
11: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów

0: No to jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Sydney Polak PZ.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No,
2: no idzie
0: do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biura podróży po tej stronie rozgrzeszonej. Wona, czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10, to pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację, tam leżaków na basen, ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałeś kręcona z Radiem SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszka Nosel. No i czeka na was. Oczywiście.
0: Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela.
3: O.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy. Będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć, Jeska. Oczywiście, że jemy, w myśl zasady grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi do

0: Dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dojazdy do pracy w Szczecinie trwają, zwalniamy na Skargi i na Krasińskiego, uważajcie na Wilczej, ciasno jest przy trasie zamkowej, prawa część miasta, zwalniamy na Struga i na Wiosennej, na termometrach 19 stopni Celsjusza, przewaga chmur, z których jeszcze w Szczecinie może popadać deszcz, po południu więcej promieni słonecznych.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest ósma, zaczynamy SK News, Marcin Brodski. Zapraszamy na początek. Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
3: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
2: Obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
4: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
5: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
2: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
0: SK Szczecin News.
1: Mateusz Tomaszewicz, przed rozpoczęciem podróży warto sprawdzić swój samochód. Pod koniec przyszłego tygodnia oficjalnie rozpoczną się wakacje, a co za tym idzie, wyjazdy.
6: Sprawdź opony, skontroluj płyny eksploatacyjne, sprawdź światła, zabezpiecz bagaż.
1: Wylicza Agnieszka Kowalska-Truty z zachodniopomorskiej policji. W sobotę odbędzie się dzień otwarty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak wygląda praca schroniska, czy dowiedzą się nieco więcej na temat adopcji. Nie zabraknie też wystąpień i spacerów z psami. Start o 12.
7: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Czwartek, ulubiony, nie, ulubiony, no prawie ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
9: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co, jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
10: A chlebek świeży jest?
11: Jest.
10: To śniadanko.
12: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódme wygrywa.
9: To może na śniadanie... Bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: Mm-hmm. Wracałem taki zgarbiony.
2: No ale nic nie przywiozłeś mi.
3: Jak to? Ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki. No,
2: a to jeszcze w markach nie płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankes już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają, ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.
4: Nie dojeżdżali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę. Ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłączę.
0: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
0: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
0: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
2: Hau!
0: Dobrze! Wszystko się zgadza.
1: Drugie.
0: Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
0: Szpitalny oddział ratunkowy. No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: Tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
0: Trzecie. Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku?
5: Zero.
0: Zero. I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
6: Zero.
0: I czwórka.
1: Czwarte.
0: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz kunegund w swoim życiu?
0: Zero.
2: A szkoda, bo kunegundy to fajne chłopaki.
1: Piąte.
0: Okej.
2: Słuchaj, nie ma w domu internetu. Podaj trzy fajne rzeczy, które można robić w domu,
0: ale
2: kiedy
0: muszą być
2: internetu nie ma.
5: Czytać książki.
0: To fajna rzecz.
5: Biegać.
0: Też fajna.
6: Po domu.
5: Pojechać na basen.
0: Ale w domu.
5: A, w domu. No to biegać. Biegać po domu.
2: Zrobić sobie basen w domu, no. O co ci chodzi? Nie czepiaj się, Wiktor.
5: No, wanie, tak, wanie.
0: Super. Mamy już szósteczkę.
1: Szóste.
0: Uwaga, czy kochać to zawsze, czy nie zawsze znaczy to samo?
5: Nie zawsze.
7: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
6: Demono.
0: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego.
1: Siódme.
2: Pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
0: O?
5: To było z tym.
0: No, no z tym, ty
5: Sławomir no. Toszko.
2: Będzie się działo! Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy ci do paczki i leci do ciebie.
0: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym, wtedy finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
5: Jakby
0: ktoś chciał dołączyć, to sk.pl czeka i stoi otworem.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
6: Mhm, prosimy.
0: No.
5: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy na jeziorko.
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
3: Marcin Procki. Jankes. Kama. I Wiktor.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
8: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Utrudnienia są teraz przede wszystkim w Alei Wojska Polskiego i Mickiewicza. Ciasno jest na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Uważamy też na ulicy Gdańskiej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Dziś spodziewamy się jeszcze przelotnych opadów deszczu, ale spokojnie, promienie słoneczne też się pojawią.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą. To po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. To na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej. To na jezdni w stronę Krakowa. Na A trasie A4 tworzą się spore korki. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
16: I co, zjadłeś się? Już ktoś kończy, czy jeszcze nie?
17: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
18: I nadal nic dla nas nie ma.
16: No właśnie, dobra, ale życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
17: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
18: Kto?
17: Jarosław Kaczyński.
16: Dzisiaj...
18: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
16: No. No to od nas dla pana Jarosława Nicki Minaj.

0: tutaj Jeska. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam... La la la la, SOR.
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milion...

0: W szpitalu, w którym pracował, osobną mini izbę przyjęć, gdzie przyjmowani byli partyjni ziomkowie.
1: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. On myślał także o innych, a wy się czepiacie.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
8: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: I po reklamie.

0: DL w Radiu SK 12 do 9.
1: SK Karniaki Cup.
2: No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem.
3: I że jednak... Troszkę tak, jednak faceci wygrają.
4: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi.
3: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
4: okręgowej.
3: Okręgowej, tak. I niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
4: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
3: Tak, sport to zdrowie, tak. No. I niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
2: No myślę,
3: może
2: że
3: akurat się uda.
2: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny, Sławomira Peszko. Mhm.
4: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
4: Sławek, dawaj!
5: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
6: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
4: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
2: Nie,
6: czekaj, nie dajmy szansy innemu słuchaczowi.
2: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
6: Procentu.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
6: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
6: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
2: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
6: Może o to chodzi.
4: Chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
2: Tak.
6: Dawaj.
3: Super.
4: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
6: Tak, tak wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
4: Stówka to jest 10% z tysiaka.
2: Brawo! Czyli procent jednak się pojawiły.
6: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć, pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
4: To może puszczę dobrą odpowiedź.
2: Nie!
4: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl.
1: SK Karniaki Cup.

0: Kurde, w tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc pomachaj mi! Jankes,
3: Kama i Wiktor.
0: Kama, jutro jesteśmy sami.
4: O, będzie się działo.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
16: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso.

0: 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dłużej postoicie teraz przy Emilii Plater, zwalniamy na Jana Skolna, noga z gazu także przy trasie zamkowej, uważajcie też przy Bramie Portowej i na Wyszyńskiego. Na termometrach mamy 20 stopni Celsjusza, dziś jeszcze może w Szczecinie popadać, ale po południu będzie więcej słońca, ciśnienie na średnim poziomie.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam w szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza Szpitala Południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
2: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. To podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
4: 20 mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festiwal.
2: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
5: SK Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, w sobotę na cmentarzu centralnym w Szczecinie odbędzie się koncert tym, którzy nie powrócili z morza. Szczecinianie usłyszą refleksyjne arie w wykonaniu solistów i orkiestry opery na zamku w Szczecinie. Start o 22:00. A pod koniec wakacji 21 sierpnia w Policach odbędzie się Dziki Weekend Festiwal Biegowy 2026.
6: Jest to cykl 3 biegów, nocny, dzienny, czyli biegi przełajowe, bieg ekstremalny, który kończy nasz festiwal 3-dniowy.
1: Mówi Wojciech Bobrowski, dyrektor wydarzenia.
7: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie. A na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie.

0: Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie. Było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival i zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20 Radia SK. No i Kamile udało mi się po tym spotkaniu dosłownie na chwilę zahaczyć.
1: Jak wrażenie? No powiedz w kilku słowach.
2: No ja się stresowałam bardzo.
1: Okej.
2: No mieliśmy tylko okazję, a tylko albo ja zrobić sobie zdjęcie. No nie udało się zamienić kilku słów, ale fajnie, bo mi się dłoni, także jesteśmy...
1: A co byś chciała im powiedzieć? Załóżmy, że słuchają Eski.
2: Miałam bardzo dużo pytań, w głowie sobie układałam, o co mogłabym zapytać. Czy
1: jest
2: to polskie to truskawki?
1: Truskawki, no tak, to sezon na truskawki jest jak najbardziej, okej. Okay. Wydaje mi się, że teraz słyszysz, to mam nadzieję, że napiszesz wiadomości tekstowe i odpowiesz na pytanie, czy jadłeś polskie truskawki.
0: I słuchajcie, coś, co miało być żartem, wcale żartem być nie musi, bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie sprzed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. To za chwilę później Thomas Gray i Rumors.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
5: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: 20. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: okno dla twojego domu.
1: Poznaj Kia K4 Kombi. Auto, które definiuje przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Mniej płynna zmiana biegów w twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy! Volvo Auto Bruno Szczecin.
8: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może was zabraknąć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
11: I po reklamie.

Zanim Avicii był Avicim, to był Timem Bergiem. Tim Berg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje

0: I čavi puti piękne. See you again, Vesta.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
5: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
6: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Jak promocje, to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4,08 zł. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Jak promocje, to zespołem Szczecin.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.

0: Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW Bońkowscy, Szczecin, Ustowo 55 i Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet

warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Mamy kilka utrudnień na ulicach Szczecina, przede wszystkim na Twardowskiego i Mickiewicza w kierunku centrum. Tam doszło do kolizji, a na ulicy Rolnej tir blokuje przejazd. Na termometrach mamy aktualnie 20 stopni Celsjusza. Na zewnątrz jest parno i duszno. Pamiętajcie o parasolkach, bo jeszcze może popadać w Szczecinie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporterski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
12: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masoud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
11: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
13: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
11: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.
14: SK Szczecin. Sport.
10: Mateusz Tomaszewicz, testy medyczne, zgrupowanie i sparingi. Jutro Pogoń Szczecin rozpocznie przygotowania do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Nasza drużyna zagra m.in. z Dynamem Berlin czy Zagłębiem Lubin. Mocniejsi rywale czekają na Pogoń na krótkim zgrupowaniu w Austrii, które rozpocznie się 10 lipca.
15: Pierwsze starcie 11 lipca z Fenerbahce.

0: Fenerbahce, 19-krotny mistrz Turcji, natomiast 15 lipca starcie ze Szturmem Graca, więc 5-krotnym mistrzem Austrii.
1: Mówi Bartosz Witkowski, rzecznik Dumy Pomorza. Nowy sezon rozpocznie się pod koniec lipca.
2: Juste, Jack Staley, Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też Zala Larsson, będzie... Skoro wszystkie hity zaczynają się wesele, to Łatwo Gang i Majko oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon. 10:02 na zegarach w ST już grają. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam.

0: Balsa, Magnetic Vesce.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 tysięcy złotych. No i o to, żeby z nami się świetnie bawić. Z nami i ze Sławkiem Peszko, który ma dla was zagadki. Te zagadki gramy wam na antenie, ale są oczywiście w naszej jawce i na sk.pl. Ania dziś z samego rana próbowała u Jankesa, Kamy i Wiktora rozszyfrować tę zagadkę. Było to tak.
2: Jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa.
2: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
6: To niestety czekajcie. Jest złe słowo.
0: To jest złe słowo, ale to oznacza, że wy macie szansę, wbijając najpierw na SK.pl i się zgłaszając oczywiście zupełnie za free, zgarnąć zaproszenie na wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniaki Cup.
5: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okej.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy.

0: 1000 zł korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
10: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
14: I po reklamie.

Esce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie! Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
4: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
5: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego

19 i 20 czerwca. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 3.

0: 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Jeżeli wybieracie się na spacer, to przede wszystkim pamiętajcie o parasolkach, bo jeszcze w Szczecinie do południa może popadać deszcz. Ciśnienie mamy na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie na Twardowskiego, dłużej postoicie też na Wyszyńskiego. Noga z gazu na Struga w kierunku centrum.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter SK. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
8: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
7: Ja przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 60C2 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus

W poniedziałek wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus

0: Rowu.
1: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas dwóch dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
2: SK Szczecin. Na czasie.
3: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Już w najbliższą sobotę na postoczniowych terenach przy Wulkanie odbędzie się festiwal organizowany przez dobrze wam znany Projekt ZS, a na scenie m.in. Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, ale także Don Guralesco czy Belmondo. Na miejscu nie zabraknie też ekipy Eski. A za 8 dni, dokładnie 26 czerwca o godzinie 19 widzimy się na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie. Wszystko w ramach SK Music Tour. Na scenie coś dla miłośników hip-hopu. Zobaczymy Eryka Moczko i Grupsona.
4: Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Coś o Dawida Podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning. Zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Madcon i Begging na antenie Radio SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko. A jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie Oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie Davida Guetty, Milky za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie.

0: oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mój Siłk. Bliżej niż myślisz.
1: Słyszałeś? Z Połem koszyk apkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
2: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
7: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
10: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This Is What You Came For, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B w SC. Radio SK.
1: Promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
11: Ganków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński i Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defi, Stop One oraz Skolim.

0: 19 i 20 czerwca.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I 30.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 664-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Jak promocje, to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4,08 zł. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Jak promocje, to zespołem Szczecin.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
4: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
5: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmo.

0: Nowy parking.
1: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor kia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
4: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: W samo południe termometry w Szczecinie pokazują 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Po południu spodziewamy się promieni słonecznych, za co mocno trzymamy kciuki, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy uważajcie już na Witkiewicza, noga z gazu też na Krygiera.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty, służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Szymon Skrzypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. A tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
12: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk, może mieć charakter polityczny.
13: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
12: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
14: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie, co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
12: Samozabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
11: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników, jeden zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
15: SK Szczecin. News.
10: Mateusz Tomaszewicz, masz w planach wyjazd ze Szczecina na wakacje? Pamiętaj, by odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie. Apeluje o to szczecińska policja.
16: Poinformujmy rodzinę i sąsiadów o wyjeździe, tak żeby mogli skontrolować nasze mieszkanie czy też dom.
10: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Ponadto mundurowi radzą, by nie chwalić się wyjazdem w social mediach. W tym miejscu znajdziecie wszystko o bezpieczeństwie. W naszym mieście pojawił się nowy portal Bezpieczny Szczecin. Znajdziemy tam informacje o ochronie ludności i postępowaniach w sytuacjach kryzysowych.
17: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w ST składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Gazet, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
2: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
11: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
12: I po reklamie.

Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to, to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i trzy gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? Bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie dryblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, no dobra, no dobra.

0: Cię, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To

0: zrobić taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I Boromir.

Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo i Male Angel Ultra 18 Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.

0: Reklama.
1: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office, Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wszystko brzmi lepiej.
4: W harmonii.
3: Dwa głosy współgrają.
4: Zespół.

0: Bom.
1: Przekazują z lekkością
0: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
0: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
0: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
0: Harmonizer.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiu Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Pierwsze powroty z pracy do domu rozpoczęte. Zwalniamy na Mickiewicza i Traugutta. Uważajcie na Arkońskiej. Ciasno robi się na Obotryckiej, na Chorzej i na Bogumińskiej. Na termometrach mamy 23 stopnie Celsjusza. Dziś już padać nie powinno i oczywiście czekamy na promienie słoneczne.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: zł w warszawskim Szpitalu Południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
1: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
0: Informuje Andrzej Fijołak z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
2: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
0: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
3: SK Szczecin. Na czasie.
4: 28 czerwca Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Witajcie po raz kolejny z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. To za sprawą SK Music Tour. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim, a na scenie wystąpią Bryska i zespół

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki Cup.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na SK.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na SK.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak, gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem, no ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko, no bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie. Posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co? Robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na SK.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
6: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michał Sepkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie.

0: Kinie. Kierunek przyszłość.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Music Festival, Where's the Love, to Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sopkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.

Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych...

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 2 dni, 5 gwiazd, 1 wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński Plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następne

0: 15 i 20 czerwca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Ciemne chmury cały czas obecne nad Szczecinem, ale jak informują nasi synoptycy, padać z nich dzisiaj już nie powinno, a nawet jest szansa, że pojawi się jeszcze słońce. Na termometrach 24 kreski ciśnienie na średnim poziomie, z kolei już coraz goręcej na ulicach naszego miasta, zwłaszcza zwalniacie w centrum.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
5: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
4: A na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
6: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
4: A przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skripecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Wiadomo, że były koordynator SOR-u oddał 500 000 zł. Wcześniej zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie stołecznego szpitala. 300 teleplatform może sprzedawać fałszywe bilety na mundial. Strony łudząco przypominają te legalne. Ostrzegają przed tym firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Służby zalecają też kibicom, by ci korzystali wyłącznie ze strony FIFA.
0: SK Szczecin News.
3: Michał Zaremba. Szczecin, stolicą światowego designu. W Ogrodach Śródmieście trwa 10. Międzynarodowy Kongres Kreatywny Design Plus. Przez 2 dni uczestnicy będą rozmawiać o sztucznej inteligencji, ekologii i przyszłości projektowania. W programie też darmowe warsztaty i koncerty. Po raz trzeci zakończą rok szkolny w przestrzeni miejskiej. 26 czerwca odbędzie się wydarzenie Stacja Szczecin. To występy DJ-ów, pokazy i bitwy taneczne.
7: Mamy różnych wystawców i lokalnych, tutaj projektantów mody, no i nie tylko.
3: Mówi Ada van der Murten, organizatorka. Wydarzenie odbędzie się na ulicy Plantowej.
8: A co by na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity? Mam ich dla was sporo. Będzie Madonna, będzie Victor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

0: Madonna, Hang Up, 15 minut po 14, to jest SK. A wiecie, że już jutro możecie przenieść się do dzieciństwa? No to wczoraj w kinach możecie oglądać film Toy Story 5. My mamy dla was SK Toy Story Radio, w którym to zabawki prowadzą swoje radiowe audycje i grają swoje ulubione hity, ale mamy dla was też konkurs, taki, który na pewno spodoba się i rodzicom, i najmłodszym, a szczególnie nagrody, bo do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, do tego zestaw zabawek z filmu, a do tego jeszcze bezprzewodowy głośnik. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? SK.pl, tutaj się zgłaszacie, a już jutro w poranku Youngest, Kama i Wiktor zadzwonią do kogoś z was. A mi coś dzwoni, że za chwilę Dawid Podsiadło, jego sezon, zagramy w SC.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
7: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
14: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Gazette, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
17: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, Plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
21: I po reklamie.

0: To jeden z pierwszych tak wielkich hitów od tej pani. Lady Gaga i Paparazzi. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Paparazzi od Gagi ukazało się 17 lat temu. Naprawdę. Za to pan, który przygotował hity, które zagram wam teraz, miał wtedy 13 lat. A mówię oczywiście o Tripsie. Mikołaj połączył siły z Mikolasem, a więc czeską gwiazdą i razem postanowili zrobić coś naprawdę fajnego. Coś pięknego, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to z chęcią wam to zagram. Mikolas, Trips, Hard to be Humble.

0: To Jeremi Sikorski i wracam i o tym trochę teraz będzie. Bo macie czasem tak, że chcielibyście rzucić wszystko i na przykład wyjechać w Bieszczady. Albo po prostu iść na bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długi spacer. Coś podobnego miał chyba ostatnio diabeł tasmański, który uciekł z zoo w Australii. A jak to zrobił? No podobno mógłby konkurować z Kamilem Stochem czy na przykład Adamem Małyszem, bo wykonał niespodziewanie długi skok. Tak przeczytałem. No i udało się na tyle, że jak już tak pofrunął, to uciekł i wyszło mu to tak dobrze, że był poszukiwany przez ponad 2 tygodnie. Udało się go już znaleźć, ale szanuję, bo nie dość, że zaliczył wakacje, to jeszcze nie wrócił po 5 minutach, jak ja, gdy mówię, że rzucam wszystko. Znacie to?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają.

0: 5 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają.

0: oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

to Can't Deny It, Jazzy, ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. Tam także Somber, Zala Larsson, ale nie tylko, bo też Louis Capaldi, Natasha Bedingfield czy 21 Pilots i wielu, wielu innych. I wy też tam możecie być w Radiu SK. Wyślemy was niedługo właśnie na tę imprezę, dlatego słuchajcie nas i zaglądajcie regularnie do zakładki konkursy na SK.pl. A tymczasem może wrzućmy na luz. Oni zrobią to razem z wami, Kasia Węsierska i Michał Hanczak. Zostają z wami.

0: Reklama.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elite.

0: chińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów, światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elite. Nasze biuro Elit Nieruchomości, Cukrowa Office, Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Szczyt komunikacyjny na ulicach w Szczecinie trwa w najlepsze. Cały czas zwalniacie na szosie Stargardzkiej w kierunku centrum, ale także noga z gazu w rejonie Placu Zwycięstwa Wyszyńskiego oraz przy dojeździe na Plac Kościuszki. Na termometrach 24 stopnie Celsjusza padać nie powinno, ciśnienie średnie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Stany Zjednoczone są na tak. Pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z szefem Pentagonu Petem Hexetem. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Rezygnuje i oddaje pieniądze. To najnowsze informacje o bohaterze afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u oraz radny KO Dawid Kacprzyk zrobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki. Kacprzyk dziś zrezygnował z funkcji radnego Ursusa. Przekazano też, że zwrócił szpitalowi część wpłaconych mu pieniędzy. Złożył też wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun, powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje.
7: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
6: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
8: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
6: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.
9: SK Szczecin News.
5: Michał Zaremba. Wakacje w Nowogardzie rozpoczną się od mocnego hip-hopowego uderzenia, a to wszystko w ramach SK Music Tour już 26 czerwca, czyli w przyszły piątek o godzinie 19. Warto będzie pojawić się na placu Szarych Szeregów.
10: Mamy tutaj wydarzenia konkretne. Mamy Erika Mroczko oraz Grupsona, który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę.
5: Mówi Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu. Podczas wydarzenia odbędzie się również piknik ekologiczny Eco West. Oczywiście nie zabraknie atrakcji serwowanych przez naszych dziennikarzy.
11: Rzuć na luz! Rzuć na luz!
12: Radio SK!
13: Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
14: A dlaczego?
13: No bo już bym nic nie musiała robić. Zeny podobno wystawione.
14: A 18 czerwca.
13: Tak? Dziękuję bardzo za tydzień.
14: Bo to za tydzień.
13: Mówimy
14: koniec
13: papa
14: roku.
13: I wracamy za 2 miesiące.
14: Słuchaj, no to na pocieszenie chociaż zagram ci Hymn for the Weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
13: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
14: Kasia Węsierska.
13: Michał Hanczak.
14: Wrzucamy razem na luz.

0: tym rytmie można wychodzić z pracy, co zalecamy? 16 minut po 15.
1: My byśmy byli fantastycznymi szefami. My was tylko wysyłamy cały czas
0: do domu.
1: Też mam
0: takie wrażenie. I żądamy podwyżek. W ogóle pracownicy roku.
1: Jeżeli ktoś by szukał menadżera do swojej firmy, polecamy się bardzo serdecznie. Już słyszycie, że bylibyśmy świetni.
0: A teraz będzie o miłości jednak, ale nie do pracy.
1: Jeżeli się w kimś zakochaliście i ktoś wam się zaczął bardzo podobać, to prawdopodobnie nie chodziło o jego wygląd, o to, co mówi, o to, jakie ma poczucie humoru, a o jego zapach. Bo naukowcy twierdzą, że najpierw zakochujemy się w zapachu drugiego człowieka i sprawdzamy tak intuicyjnie, czy występuje między nami ta zapachowa zgodność, a dopiero potem we wszystkim innym.
0: Czyli w tej całej bajce o feromonach wcale nie ma...
1: To nie jest bajka. To
0: tyle
1: nie
0: bajki. Jest
1: bajka.
0: Trochę prawdy w tym rzeczywiście, że te zapachy są ważne. Coś w tym jest... że niektóre zapachy działają na mnie tak, że mam ochotę z tą osobą nieco bliżej się poznać i rozmawiać, a są takie, że po prostu muszę się odsunąć.
1: Dobrze.
0: I nie myślę tu teraz o upale w komunikacji miejskiej.
1: Jutro przyjdę i będę tutaj pachniała czekoladą.
0: Ale ty ładnie pachniesz i pół firmy to potwierdzi, że jak Kasia przechodzi korytarzem, to nawet już jej nie widać, to jeszcze ją długo czuć i wszyscy wiedzą, że Kasia była.
1: Zakładamy, że wszyscy macie albo swoje znienawidzone, albo swoje ulubione zapachy i bardzo chętnie się dowiemy jakie, więc głosówki na eskowym messengerze mile widziane.
0: Zwykle radio działa na zmysł słuchu, ale dzisiaj zróbmy sobie jeszcze dodatkowe zmysły, czyli na przykład właśnie o węchu trochę porozmawiajmy i o tych zapachach, które was kręcą, albo niekoniecznie.
1: Ja mam dwa. Jeden to jest zapach tytoniu, ale tego jeszcze nie zapalonego, świeżego. Lubię, że bardzo lubię. A drugi zapach pieniędzy. Jeden i drugi tak samo ulotny.
0: No właśnie.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend.
7: Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
16: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
17: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje?

0: Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
3: Wójt Gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca Gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.
7: SK. SK. SK.

0: 15.30 na zegarkach, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i Purple Disco Machine za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Mam Proszę. Nadzieję, że to jest kwestia męża, a nie tylko tego zapachu.
0: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta i sprawdzić.
1: I sprawdzić, czy to przypadkiem tak samo nie
0: Ale
1: działa.
0: Ale to niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
0: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.
0: Dziewczyny, nasze słuchaczki, bardzo romantyczne, więc teraz zejdźmy na ziemię i załatwmy sprawę po męsku.
1: Pragmatyczny głos Szymona w tej sprawie.
4: Siemano Eska, moim najlepszym, jak i najukochańszym zapachem jest zapach dobrego kebaba.

0: proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak też, żebyśmy nie wyszli z grupy, bo byśmy się w drzwiach nie zmieścili po tym grillu.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
7: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie, cedrowa 7. Patioexotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.

0: Jak promocje, to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4,08 zł. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik Sokulski Mlekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Jak promocje, to zespołem Szczecin.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Świnoujście.
8: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Eracz już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskie targi obronne.

0: czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Niby David Guetta i Aloka, trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych, coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca,
1: bo wtedy
0: na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na los i gramy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW.

wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata. A potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Szczegóły w salonie BMW.

0: kurczaka. Kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Zmotoryzowana mapa Szczecina cały czas świeci w odcieniach czerwieni. Płynnie nie przejedziecie przez ofiar Oświęcimia, miasta Szica, ale także postoicie przy dojeździe na rondo Giedrocia. Prawy brzeg miecie się na baczności na Gdańskiej i Energetyków w kierunku centrum. Na termometrach 24 stopnie Celsjusza padać nie powinno.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
12: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
11: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
13: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
11: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.
14: SK Szczecin News.
10: Michał Zaremba. Miasto zaprasza do konsultacji w sprawie stworzenia szczecińskiej karty mieszkańca. Zniżki do teatrów czy na obiekty sportowe. To właśnie szczecinianie wskażą, jak finalnie będzie wyglądał nowy program. Pierwsze konsultacje dzisiaj i już za godzinę w szkole podstawowej numer 37. Kolejne 25 czerwca i 2 lipca, a szczegółów szukajcie na stronie magistratu. Ekstraklasa podała szczegółowy terminarz pierwszej kolejki. Pogoń Szczecin ligowy sezon rozpocznie meczem z Legią Warszawa na stadionie imienia Floriana Krygiera. Spotkanie odbędzie się 24 lipca o 20:30.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
18: Za chwilę zamienimy się razem z wami w gwiazdy rapu. Takie jest oczekiwanie, a rzeczywistość?
19: A damy radę jakoś, z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
18: Szykujcie już, rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
19: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy. Może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten

0: przykład nie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy, może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten

0: i przedstawimy nasze plany, zobaczcie jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK, my je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam plan. No marny mam plan, ale zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł akurat.
0: Kaśka, dajesz, nie wstydź się, proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, ale w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chce puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na SK Messenger, tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło.
2: Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc łatwogangowi.

0: 18. Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Volvo XC60 Black Edition. Gwarancja bezpieczeństwa w czterech wyjątkowych kolorach. Już od 1000 zł miesięcznie. Volvo XC60 Black Edition. Zapraszamy. Auto Bruno, Szczecin.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka I, 30.
14: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: zanim spadnie deszcz.
1: Oby nie spadł, zanim spadnie deszcz, czyli Mrozu, Faust i
2: Kuban.
1: Do tego jeszcze Kuban.
2: 16:30 na zegarkach, czas więc na wasze rapsy, bo wpadły do nas tutaj rapsy na Messenger Radia SK i na przykład jest taki jeden nasz kolega redakcyjny, który bardzo się pcha tutaj na scenę
1: naszą. Skończył ledwo program o 15 i już oczywiście nie może usiedzieć, tylko nagrał głosówkę, jak to on rapuje. Pozdrowienia dla Matiego Fuczyło.
2: Bo myśli, że jak rap 20 prowadzi, to też w rapsu.
1: Dobra, ale potrafi.
2: No to posłuchajcie sami, Mati Fuczyło.
3: Dziś kurs na Dresdenko, do rodziców lecę z trasą, ale A2 zatrzymała, stoi razem z całą masą, licznik kilometrów spada wolniej, niż bym chciał. Pozdrowienia dla wszystkich w korku, oby każdy dojechał.
2: Dojechał!
1: I za to też trzymamy wam za was kciuki.
2: Ale mi się jakoś tam rozjechało z muzyką. Myślę, że Paulina zrobi to lepiej, nasza słuchaczka.
4: Ogarniam chatę, lunchbox też gotowy, prysznic, łóżeczko, plan na wieczór wzorowy.
2: O, to jest bardzo dobry plan na dzisiejszy wieczór.
1: Bierzcie i jedzcie z tego wszystko.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że ja nie mógłbym mieć takiego planu, bo jak ja bym dzisiaj sobie zrobił lunchbox na jutro, to prawdopodobnie zjadłbym już na kolację.

0: Bardzo ładnie śpiewająca Pletka. I tańczy w Radiu Łezka na 24 minuty do 17, bo wrzucamy na luz.
1: Nie mogę teraz tańczyć, bo siedzę za realizacją, za stołem, tutaj za mikrofonem, więc później, Kasiu. Ale ty mówiłaś dzisiaj o zapachu. Bardzo ważne rzeczy, że to jest ten czynnik, który przyciąga nas do drugiej osoby.
0: Jako pierwszy podobno według badaczy.
1: I teraz uważaj, bo znalazłem świeże całkiem badania francuskie, które z kolei mówią, i to jest bardzo ciekawa informacja przed zbliżającym się weekendem ciepłym, grillowym na przykład, że komary też wybierają niektóre osoby właśnie ze względu na zapach.
0: No dobrze, czy wybierają te, które ich zdaniem pięknie pachną, czy te, które ich zdaniem pachną słabo?
1: Tego ci dokładnie nie powiem, ale rzeczywiście jest czasami tak, że jak gdzieś jesteśmy w plenerze, to na niektórych te komary lecą bardziej, na niektórych mniej, atakują bardziej, a niektórych mniej. I okazuje się, że kluczowe znaczenie dla komarów mają zapach ciała, ciepło tego ciała i wydychany dwutlenek węgla.
0: Dużo różnych czynników muszą te komary, naprawdę no, mają ciężkie życie, jak brać tyle rzeczy pod uwagę, żeby wiedzieć, do kogo podlecieć.
1: No, ja ci powiem, że ja akurat należę do tych osób, na które nawet komary nie lecą, no.
2: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
11: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
13: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
14: Poznaj nową rodzinę samochodów elektrycznych w Toyota.

0: Kozłowski. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Trzy modele, trzy różne charaktery. Sprawdź przyszłość motoryzacji i umów się na jazdę testową nową elektryczną Toyotą BZ4X, BZ4X Touring oraz Urban Cruiserem. Dni otwarte od 15 do 20 czerwca. Odwiedź salony Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Toyota Kozłowski. Przyszłość napędza nas już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Eska.
8: Eska.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Wiem, że się powtarzam, ale ja już mówiłem, że ten hit to już pachnie mi jak wakacje.
1: Vivi Rexa, David Guetta, 5 minut do 17 w Radiu SK, nie tylko, u was też 5 minut do 17.
0: No chyba, że ktoś słucha za granicą, a wiem, że mamy sporo takich słuchaczy za granicą. Słuchają przez internet, zawsze możecie, słuchajcie, napisać nam na Messengerze Radia SK, skąd słuchacie, albo nawet nagrać głosówkę.
1: Jeżeli słuchacie nas gdzieś, gdzie jest godzina do tyłu, to u nas jest już prawie 17, więc dla nas to możecie wychodzić już z pracy.
0: Za chwilę gramy dalej, będzie m.in. Sombra, a także Sanach i z Darią Zawiałow.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Śpionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
9: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
18: Powroty z pracy do domu cały czas trwają i widać to na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Przetyka się teraz modra i koralowa w obu kierunkach. Uważajcie także w prawej części naszego miasta, między innymi na metalowej i granitowej. Na termometrach 24 kreski, padać już dzisiaj nie powinno, ciśnienie cały czas średnie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afer wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
20: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
21: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
20: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
19: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa.

0: W KO teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na drzewo roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.
1: SK Szczecin. News.
2: Michał Zaremba. Szpital Zdroje otrzymał od WOŚP-u wyczekiwany tomograf śródoperacyjny. Poprzedni sprzęt zepsuł się w placówce ponad rok temu, a szpitala nie było stać na zakup nowego.
3: Urządzenie to pozwala na kontrolę w czasie rzeczywistym, korektę na stole operacyjnym, zwiększenie bezpieczeństwa, precyzję w trudnych zabiegach. Mówiąc tak kolokwialnie, pacjent jest cały czas obok tego urządzenia, nie musi nigdzie jeździć.
2: Mówi Jurek Owsiak. Koszt tomografu to ponad 3 miliony złotych. Do tej pory Szczecin otrzymał wsparcie od WOŚP-u w postaci 1624 urządzeń za ponad 81 milionów złotych.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
7: Można już?
8: Proszę bardzo.
7: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
8: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
9: Cześć Eska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
8: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na tym
7: coraz większa
8: być.
7: Odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
8: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
7: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: od tego, gdzie jesteście, i się okazało, gdzie jesteście.
1: Jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej, hej. Ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu. Tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem. A więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni? Wiesz, jak tam jest ładnie?
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc padajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to?

0: rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Patio Exotic. Deski terasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla Twojego domu.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może Tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wójt Gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca Gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.

0: Molasty. Następnego dnia, 20 czerwca, prawdziwy ogień na scenie zrobią Defis, Top One oraz Skolim. Sponsorzy główni: Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy RSP Rzecko oraz Multiinstall Robert Garbiak. Choszczeńska Sobótka. Do zobaczenia już 19 i 20 czerwca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie.

0: Mistrzostwa Świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Gazette, Szczecin, ulica Gdańska 10E.
2: I po reklamie.

0: 17.31, słuchacie SK Karniaki
1: K. I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na Murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
1: Kamila,
0: bardzo,
1: tłumacz.
2: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
1: przed linią obrony.
2: Przed linią obrony, czyli przed
1: drużyny
2: przeciwnej.
1: Przeciwnej
2: drużyny, tak.
1: Wczoraj
2: podania.
1: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich media społecznościowe, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka Peszko i za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
1: Gotowa?
2: Tak.
1: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
2: żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
1: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
1: Blisko, blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
2: No, ale jakby no za każdym...

0: że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną sukcesem. Po stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
1: Dyskutowałby. Za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
2: bardzo, ja tutaj
1: no to...
2: siedzę.
1: Później porozmawiamy, Kasiu.
2: Kamila,
1: mamy dla ciebie stówkę za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale stówka też się przyda.
2: I oczywiście wciąż...
0: Było blisko
2: i wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca, więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
1: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki.
3: SK Karniaki Cup.

0: Training Season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem. Ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: oczywiście
1: mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę...

0: Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem. Ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: oczywiście
1: mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę...

0: dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica.
1: Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia GLC od 1200

0: zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Masz dość umawiania się do fryzjera? Fryzjer męski BOSS strzyże od ręki bez zapisów. Krzywoustego 20, plac Kościuszki. Wpadaj od 9 do 19. Darmowy parking.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
4: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
5: Pinokio 3.0 prezentuje Light Szczecin Festival. Już 19 i 20 czerwca niezwykłe widowisko łączące naukę, sztukę i nowoczesne technologie. Zobacz wielkoformatowe projekcje oraz mapping 3D na budynkach szczecińskich uczelni wyższych. W piątek odwiedź strefę lata w Pinokio 3.0 z prawdziwą plażą i klimatem nadmorskiego kurortu. W sobotę zanurz się w strefie UV w Pinokio 3.0 pełnej fluorescencyjnych kolorów światła i wyjątkowych atrakcji. Więcej na Facebooku Pinokio 3.0.
6: Planujesz sprzedaż, zakup, a może wynajem nieruchomości? Postaw na Elit Nieruchomości. Sprawdź aktualną ofertę nieruchomości na www.elit.nieruchomości.pl lub odwiedź nasze biuro Elit Nieruchomości Cukrowa Office Kwiatkowskiego 1-3B. Skupujemy nieruchomości za gotówkę, również zadłużone.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17.
9: I po reklamie.
10: SK.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Body Talk, ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I ja nie
2: ten,
0: sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00 u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem. Zagramy. To znaczy, to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiu SK.
1: Do usłyszenia jutro.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
9: 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
10: Holiday Park Szczecin startuje 26 czerwca. Rusza przed sprzedaż tokenów. Tylko od 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mniej płynna zmiana biegów w Twoim Volvo? To często znak, że olej w automatycznej skrzyni biegów potrzebuje odświeżenia. Teraz wymiana oleju w skrzyni oraz układzie Haldex lub Erat już od 2300 zł brutto. Zapraszamy. Volvo Auto Bruno Szczecin.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Jagiellońska, 5 lipca i Bohaterów Warszawy to jeszcze czerwone punkty na zmotoryzowanej mapie Szczecina. Uważajcie także w rejonie Trasy Zamkowej, Gdańskiej i Energetyków, jeśli chodzi o prawy brzeg. Padać dzisiaj w Szczecinie już nie powinno, a na termometrach cały czas 24 kreski ciśnienie na średnim poziomie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR. S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą. Posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
19: Sponsorem programu jest

0: Właściciel parku rozrywki Energylandia.
1: SK Sport News.
2: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To piąte zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Navarriniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: SK Szczecin News.
4: Michał Zaremba. Weekend w Szczecinie z wysokimi temperaturami i ostrzeżeniami zacznie się już jutro, gdzie na termometrach zobaczymy 28 stopni Celsjusza. Pojawią się opady i burze. Najgorzej ma być jednak w sobotę. Temperatura przekroczy 30 kresek, ale to nie koniec.
5: Gwałtowne burze, intensywne opady deszczu, grad, porywy wiatru dochodzące do około 86 km na godzinę. Niewykluczona możliwość pojawienia się superkomórek burzowych.
4: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Pogoda ma się poprawić dopiero w niedzielę po południu.
6: Impreska. Impreska. Impreska.
7: Impreska. Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18.02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. Dawid Porsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek. Wesce już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić, próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu, fru na łóżko i co, i że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj zrobię małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo jesień, w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie zeską. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie, już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to jakoś też tak drażni. Jeszcze Kasper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: A, czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili Rafałek? Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
10: Jak promocje, to zespołem Szczecin. Zespołem w ekscytującej cenie. Mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik

0: Okulskim Lekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 4,08 zł. Wspołem w ekscytującej cenie mleko zsiadłe, chłodnik warzywny, chłodnik z Okulskim Lekpol 380-400 gramów, jedna sztuka 2,77. Jak promocje to zespołem Szczecin.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wójt gminy Dobra, Magdalena Zagrodzka, zaprasza na Różane Dni Dobrej. Już 21 czerwca gmina Dobra rozkwitnie muzyką i zabawą. Koncerty, atrakcje dla dzieci, jarmark różności i wyjątkowa atmosfera pierwszego dnia lata. Na scenie usłyszymy Rock Replay, a gwiazdą wieczoru będą Róże Europy. Start godzina 14. Teren rekreacyjny przy ulicy Sportowej w Dobrej. Nie może Was zabraknąć.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
11: I po reklamie.

0: chcesz, jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to Turn the Lights Off. Taka magia tego numeru, który z wam zagrałem teraz w Westem Impresce. U nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, ach, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej SK, słucham was od około 11 lat, najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy. Ale mam do was prośbę, mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer. I zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się w naszej imprezie. A za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc łatwo gangować.

0: 20. Zapraszam, Michał Sepkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus, pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: To będzie ostatnia reklama.

to Urzel i mówię to dostanę w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, to ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: sklep Biedronka.
1: Wyobraź sobie, że za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Od 18 do 20 czerwca zapraszamy na Dni Nowości w Mercedes-Benz Mojsiuk Szczecin-Dąbie. Gwiazdy wydarzenia. GLC od 1272 zł netto miesięcznie i nowy CLA od 839 zł netto miesięcznie. Oferty ważne do końca czerwca. Do tego jazdy testowe, niezapomniany smak kawy, quizy dla dzieci i turniej gier wideo w samochodach. Mercedes-Benz Mojsiuk. Bliżej niż myślisz.
2: Dwa dni, pięć gwiazd, jedna wielka impreza. Tegoroczna Choszczeńska Sobótka nadchodzi. Już 19 czerwca Choszczeński plac Witosa totalnie rozbuja legendarny zespół Kombi i Smolasty. Następ

0: 19 i 20 czerwca. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na SK.pl i sprawdź.
1: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej.

0: www.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D w Szczecinie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej.

0: Kwiatkowski, Margaret. Margaret, Dawid Kwiatkowski.
1: Dobry wieczór.
0: Witajcie. Za chwileczkę będziemy grać, będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
1: Jesteśmy.
0: Mamy imprezkę.
1: Nie możemy się doczekać.
0: W Radiu SK, punktualnie godzina 19.

To Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że

0: przypadkiem się okazuje, że dziś.
1: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem, ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Tego, na to się nie da odpowiedzieć.
0: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
0: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś po prostu poruszył.
2: Tak.
0: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo również.
0: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
1: No to chyba
0: To Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
1: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
0: Tak.
2: Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
0: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
1: No takie irytujące, takie, że...
0: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
0: Dokładnie.
1: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
0: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
1: Dawid,
0: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tutaj nauk, na pewno. Ale
2: może
0: i to jest
2: miłe.
0: W jakimś takiej, zazdrość to jest może duże słowo, jest
2: no
0: takie
2: tak.
0: Nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
2: Przestań.
1: Dawid, a ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i

0: A ja tak, Boże, to, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
1: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
2: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Makaret.
0: Później ci opowiem. Teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

Wesce w imprezce, Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. Ja mam nadzieję, że już teraz od tego weekendu, kiedy pogoda ma się w całym kraju mocno poprawić, a i lato kalendarzowe powitamy, no to właśnie wyraźnie.

0: Wreszcie nam się da poznać lato. Ale wracając do numeru Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, no to musicie przyznać, że rzeczywiście to jest bardzo dobry numer i taki bardzo... No właśnie, do wzdychania, więc do usłyszenia w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort

Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort

0: WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Poznaj Kia K4.

0: przestrzeń na nowo. To imponujące niespełna 4,70 m długości i ogromny bagażnik o pojemności 604 litrów. Odważny design łączy się z technologią. Head-up display oraz bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Kia K4 Kombi. Więcej na kia.pl i w salonach Kia. Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Ustowo 52 i ulica Struga 73. Polmotor Kia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Śmiało, śmiało, zaśpiewajcie tak na pełne, na całe gardło, jak ona to zrobiła. Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 13 minut zostało nam do godziny 20. Bardzo emocjonująca to jest godzina naszego imprezkowania. Mam tutaj na myśli oczywiście to, że hity, które wam gram, to jedno, ale tą premierę, którą mieliśmy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, przypomnę, później ci opowiem, tak nazywa się ten nowy utwór, na który powinniście zwrócić uwagę, który na pewno niejednokrotnie wam zagramy w Radiu SK, ale teraz zwróćcie uwagę na klip. Emocjonująca to jest też godzina dla fanów piłki nożnej, a dokładnie kibiców drużyn Czech i Republiki Południowej Afryki, bo jest 86. minuta meczu i właśnie niedawno piłkarze RPA strzelili bramę 1-1. Taki jest wynik, więc tak to dokładnie wygląda. Słuchajcie, a jak duet Kizo i Bledka w waszej pamięci się dobrze zapisał i fajne macie z nim wspomnienia i z numerami, które nam dawali, no to bardzo proszę, teraz wam to przypomnę.

5 minut zostało do godziny 20. Westa w Impreza Shim za Fire Fire. A czy są to fani Armina Van Burena? Jeżeli tak, róbcie głośniej, bo za chwilę będę miał dla was niezłą niespodziankę. No poza tym, że przypomnę, że oczywiście Armin Van Buren również w ramach Skylife Remix na pewno pojawi się jutro u nas w Radiu SK. Ale to nie o tym ta niespodzianka, więc nasłuchujcie uważnie.

0: wrzutki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
2: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
0: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99.

0: z delikatesów centrum.
1: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99.

0: 19 do 21 czerwca kupisz 30 tokenów za 100 zł, a 10 dostajesz gratis. Tylko w kasie biletowej Holiday Park przy Tadeusza Wendy w Szczecinie. Ilość tokenów ograniczona do wyczerpania puli promocyjnej. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio Eka.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Szczecin, ulica Mieszka Pierwszego 30.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Szczecin na czasie.
7: Michał Zaręba, witam serdecznie. Mam nadzieję, że wszystkim miłośnikom rapu i hip-hopu nie muszę przypominać, że widzimy się już w tę sobotę na postoczniowych terenach przy Wulkanie w ramach festiwalu projektu ZS. Na scenie wystąpi Malik Montana, Ruf Babicze, Wajma, Blacki Selecta, Don Guralesco, Belmondo czy Wadstoja. Szykuje się rapowe święto w Szczecinie. No a my także będziemy na miejscu ze strefą Radia SK. Wpadajcie do nas po gadżety. Cześć!
8: Muzyką się żyje.
9: Black Eyed Peas porwali wczoraj publiczność swoimi hitami. Te, wiadomo, zawsze są na czasie. Grupa była gwiazdą drugiego dnia Warsaw Music Festivalu, ale to nie koniec muzycznych wrażeń, bo przed nami trzeci dzień, bardzo imprezowa sobota, zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: No i na ten finał Warsaw Music Festivalu mam dla was bilety. Kto chce zobaczyć Armina i bawić się przy jego kultowym Estate of Trance, niech odzywa się do mnie już teraz na Messengerze Eski i niech w głosówce, którą tam zostawi, przekona mnie, że te bilety powinny trafić właśnie do niego. Działajcie już w tym momencie, jak chcecie iść na Armina. Ten w sobotę na Warsaw Music Festivalu, to no właśnie jak sama nazwa festiwalu mówi, w Warszawie. A kto jednak woli polskich artystów i aktywny odpoczynek, ten może w sobotę wpadać na imprezę SK in the Sun do Parku Wodnego Santiago. Tam wystąpi Messiah, ale szykujemy też dla was wiele innych atrakcji w sam raz na rozpoczęcie lata.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
9: No właśnie, na rozpoczęcie lata ciekaw jestem, czy wy jesteście gotowi, żeby szaleć co noc, bawić się co noc, albo chociaż siedzieć i tak patrzeć w gwiazdy. Mam nadzieję, że chmury tych gwiazd w te wakacje w to lato nie będą przesłaniać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Oskar Cyms zaczyna tę godzinę.

0: Jazzy, Candle Night. Ten numer pachnie mi takim wieczornym spacerem nad brzegiem morza, oceanu, kiedy jesteśmy nawet na egzotycznych wakacjach, promenadą jakąś, gdzie wiecie, z jednej strony szumi woda, z drugiej strony jakieś fajne knajpki nas zapraszają do środka, a my odpoczywamy. Jeszcze taki powiew gorącego wiatru, czujecie to? No właśnie, właśnie. No i już za chwileczkę wakacje, już za chwileczkę lato i będziemy takich rzeczy doświadczać. Kwadrans po godzinie 20 to jest imprezka w Radiu SK w czwartek 18 czerwca. Odnośnie zaproszeń na Armina Van Burena, który już w sobotę w ramach Warsaw Music Festivalu wpadła głosówka na naszą skrzynkę messengerową od Dominiki.
1: Siemano SK, moi rodzice początkiem czerwca tego roku obchodzili swoją 35. rocznicę ślubu. Wiem, że marzyli o tym, żeby pójść na występ Armina, zresztą moja mama go kocha. No niestety nie miałam możliwości zakupu takiego prezentu, ale dosłownie przed chwilą usłyszałam o tym w radiu, więc postanowiłam spróbować. Z reguły mam szczęście i liczę na to, że i tym razem mi się uda uszczęśliwić moich rodziców.
0: Coś mi tutaj się nie zgadza, jak mama kocha Armina, to jak 35. rocznica ślubu, jak do...

Nie no, żartuję, oczywiście, że żartuję. Dominiko, jak ktoś ma takich fajnych rodziców, którzy obchodzą 35. rocznicę ślubu i ich marzeniem jest wybrać się na Armina, to to musi się wydarzyć. Dlatego już teraz od Eski dostajesz zaproszenia na Warsaw Music Festival na sobotę właśnie na State of Trance Armina Van Burena. Dawaj rodziców koniecznie na tę imprezę. Niech świętują i rocznicę ślubu i ty możesz się uśmiechnąć, bo właśnie im to dzięki nam, dzięki Esce załatwiłaś. 17 po 20 teraz u nas Miu i Zalia i dopóki się nie znudzisz.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Z Toy Story 5, który od wczoraj w kinach już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą do zgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance Armina Van Brena w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzegorz. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakocham się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę. Chciałbym go zaprosić. A tak w ogóle tata to taki sobie tak, taktyk, a jak animator, tak jak terminator i a jak akrobata. Po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc Grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina Van Burena na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Słyszałeś? Z Połem koszy gapkujesz, rabat zyskujesz. Robisz zakupy za minimum 60 zł. Skanujesz e-kartę z Połem w aplikacji z Połem Apka i masz 5% rabatu.
1: Pamiętaj, z Połem apkujesz, rabat zyskujesz. I ty zostań apkowiczem z Połem. Szczegółowy regulamin na spolem.szczecin.pl.
2: Projekt ZS zaprasza na największy rapowy festiwal ostatnich lat. Szczecin, 20 czerwca, tereny dawnej stoczni historycznej wizytówki ZS. Na scenie Don Guralesco, Belmondo, Wadstoja, Kali i inni. To rapowe święto Szczecina. Więcej na Facebooku i Instagramie. Projekt.ZS. Wszyscy jesteśmy ZS.
3: Poleca Radio SK.
4: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
5: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk.

0: rok. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na stadionie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy. Jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odganiecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dajemy tysiaka na kieszonkowego, a jeszcze nocleg oczywiście w tym czasie dla 2 osób w hotelu w Warszawie, więc jakby cały komplet wam załatwiamy. Tylko to jedno wygwizdane słowo w historyjce Sławka Peszki, naszego człowieka, musicie odgadnąć. Jaka teraz jest historyjka? Jakiego słowa brakuje? Znaczy, historyjkę wam teraz zagram oczywiście, ona też do znalezienia na sk.pl, a jakiego słowa brakuje? No właśnie, to już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się.
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na sk.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers.

To Martin Garrix, Ed Sheeran i Robin Hood w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato. Kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek, piątunio. Będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?

0: się skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i ekomieszkańcy gminy Nowogard zapraszają na ekopiknik. Widzimy się 26 czerwca, start godzina 12, plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Ekopiknik poleca Radio SK. Zadanie współfinansowane przez gminę Nowogard oraz fundusze europejskie dla Pomorza Zachodniego.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I pora.
15: Szczecin na czasie.
16: Po raz ostatni dzisiaj kłania się nisko Michał Zaremba i przypominam, że SK Music Tour pojawi się także w Ustroniu Morskim. Wydarzenie już 4 lipca o 17 w amfiteatrze, a na scenie wystąpią szczeciński raper Żelu Żelson, formacja Sound & Grace oraz DJ Radia SK, który oczywiście zaserwuje wam hity na czasie. Oczywiście nie zabraknie także pomarańczowej strefy chilloutu z pozytywną ekipą SK Summer City, więc jeśli macie ochoty na gadżety, no to widzimy się w Ustroniu Morskim.

0: RMFFM.pl/RMFFM.pl Szczecin News.
1: Po raz pierwszy dzisiejszego dnia kłaniam się pięknie z tej strony Oliwia Rudnicka i teraz przechodzimy do pierwszej części magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Od razu przechodzimy do rozmowy Mateusza Tomaszewicza. Zapraszam.
2: A moim gościem jest pani Ada van der Muren, organizator stacji Szczecin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry serdecznie.
2: Zacznijmy od tego, czym jest stacja Szczecin?
3: Stacja Szczecin jest to festiwal młodzieżowy, który ma pokazać też, co młodzież potrafi i kim młodzież może być też.
2: Mm-hmm. To co będzie takiego na tej teraz stacji Szczecin? Bo to już chyba, jeżeli dobrze widzę, stacja Szczecin 3.
3: Tak, jest to trzecia już edycja z kolei. Na stacji Szczecin, jak też co roku, można znaleźć przeróżne atrakcje, dopasowane też specjalnie do różnych zainteresowań, czyli rekreacyjne, no i sportowe. Mhm. Również koncerty, DJ, jak i nie tylko, mamy też zespoły. No i nie będę też za dużo zdradzać, aczkolwiek myślę, że w tym roku to zapowiada się bardzo ciekawie. No i oprócz tego jeszcze mamy różnych wystawców, czyli lokalnych tutaj projektantów mody, no i nie tylko. No, którzy będą mogli też zaprezentować swoje gdzieś tam projekty, no i również sztukę. Oprócz tego jeszcze mamy stanowiska naszych partnerów, no i dodatkowo będą również dostępne food trucki. No i gdzieś tam strefa integracji, gdzie staramy się, żeby każdy z różnych szkół się, no, miał okazję się zintegrować.
2: Czyli śmiało można powiedzieć, że to jest taki before przed wakacjami?
3: Tak, jak najbardziej. Staramy się, żeby to właśnie było takie, no, zakończenie roku. Gdzieś tam właśnie w dzień, jest to w dzień zakończenia roku, no nie bez przyczyny, aby właśnie wszyscy, cała młodzież ze Szczecina mogła właśnie się zebrać wspólnie i wspólnie zacząć wakacje i wspólnie zapomnieć gdzieś tam o tych miesiącach i razem.
2: Walką za ocenami, tak?
3: Dokładnie, dokładnie. No i tak, i też razem gdzieś tam się spotkać, no bo wiadomo, no nie oszukujmy się, szkoła gdzieś tam też jest bardzo potrzebna, żeby poznawać ludzi i żeby być z nimi.
2: A takie dwa miesiące, które są przed uczniami, a trzy miesiące przed tymi studentami, to na pewno taki dobry biforek się przyda.
3: No tak, właśnie dlatego mi się wydaje, że jest to dobry pomysł na każde zakończenie roku, bo też chcieliśmy dać alternatywę typowym gdzieś tam imprezom, czy gdzieś tam wyjściem na bulwary, żeby ludzie też mogli mieć gdzieś tam z tego pamiątkę i gdzieś tam inaczej zapamiętać też ten dzień.
2: Mm-hmm. Okej, bo powiedziała pani, że za dużo nie zdradzi, ale może kogo zobaczymy, usłyszymy na scenie? Albo jaki DJ pojawi się?
3: Myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że na przykład będzie można zobaczyć i usłyszeć The Selectas, mm-hmm. czyli duo DJ z ogólnie

0: ogólnie zespołów szczecińskich, no to na przykład mamy lokalny zespół szczeciński Sunday Afternoon, który był właśnie na Juwenalniach niedawno. No i oprócz tego również lokalnych DJ naszych, Atmorestive, który również organizuje z nami stację. No i tak, nie wszystko jest tak stuprocentowo wiadomo. Pewne, dlatego też nie chcę wszystkiego mówić.
1: Jasne, rozumiem.
0: Ale tak.
1: Okej, to teraz cofnijmy się w czasie, to już jest trzecia edycja. To jak wyglądały poprzednie? Ktoś, kto skończył rok szkolny, rzucił świadectwo na bok i od razu do was przyleciał. Jak to wyglądało?
0: No, pierwsza edycja na pewno była bardziej właśnie skierowana do tych maturzystów. Mam wrażenie, że była tam przewaga.
1: Tak, bo oni już wcześniej skończyli ten rok szkolny, tak?
0: Tak, więc już mogli wcześniej też zacząć imprezować. Ale też jakby wiadomo, pojawiali się tam i licealiści. Jakby bardzo dużo osób się rzeczywiście pojawiło na stacji i rzeczywiście bardzo dużo osób kojarzyło. Czy mnie ze stacji, czy właśnie moich współorganizatorów. W drugiej edycji nam się rzeczywiście udało najbardziej zwrócić uwagę na tych licealistów kończących szkołę, ale właśnie głównie i tak kierujemy się bardziej 14-26 lat, aczkolwiek każdy jest też mile widziany, bo też mamy no, gdzieś tam otwarty event, charakter eventu, dlatego się staramy, aby każdy był mile widziany.
1: To teraz najważniejsze, gdzie i o której start? No i no kiedy właśnie. To już powiedzieliśmy wstępnie, że 26, tak?
0: 26 czerwca na zakończenie roku szkolnego. Start stacji Szczecin będzie o 11:00. Będzie trwała ona do 19:00, no i będzie ona na ulicy Plantowej. Czyli no pomiędzy parkiem Żeromskiego. Myślę, że bardzo fajna lokalizacja na odpoczynek.
1: W ogóle skąd taki pomysł na nazwę Stacja Szczecin? To tak od razu stacja to tak przystanek, ale też może być to właśnie taka gra słów, że odpoczynek w końcu, tak?
0: Tak. Z nazwą było bardzo dużo, pamiętam.
1: Przepychanek
0: dużych, tak. Generalnie było mnóstwo nazw początkowych, aczkolwiek stanęliśmy na stacja, ponieważ chcieliśmy to zrobić jako gdzieś tam właśnie przystanek w drodze do wakacji. I chcieliśmy, żeby też ludzie to tak utożsamiali. No i gdzieś tam przystanek w drodze do domu po szkole zarazem. No i też nam się to spodobało, ponieważ też właśnie mieliśmy ładne gry słów z tym związane. No i tak to też zostało już rozsunięte dalej.
1: I tak jest do dzisiaj.
0: I fajnie, że na tym stanęliśmy też.
1: To tak na koniec. Czy jeszcze chcesz coś dodać?
0: Wydaje mi się, że oprócz tego, że zapraszamy na stację Szczecin od 11 do 19 na ulicy Plantowej 26 czerwca, no to wydaje mi się, że nie. Bo...
1: A gdzie więcej informacji o tym przeczytamy?
0: Więcej informacji, tak. Znajdziecie Państwo też na Instagramie Stacja Szczecin. Tam to jest nasze główne konto i tam wydaje mi się, że wszystko zostanie spełnione i też jest event również na Facebooku Stacja Szczecin.
1: No i oczywiście na sk.pl.
0: Oczywiście.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pięknie, dziękuję.
2: SK Szczecin.
3: Natomiast teraz przechodzimy do mojej rozmowy. Zapraszam Was serdecznie, zostańcie ze mną.
4: Dzień dobry, z kwiaciarni Kasia Żabska.
3: Jakie kwiaty ludzie wybierają na walentynki?
4: Ciężko stwierdzić, co roku co innego. W jednym roku wybierają bukiety, w drugim bardziej pojedyncze róże, w trzecim roku biorą pęki róż. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, co będzie w tym roku.
3: Czyli królują jednak róże, czy chodzą w różne?
4: Nie zawsze. Jeśli róże, wcale nie jest to tak oczywiste, że robią w czerwone róże. Bardzo często idą w kolory. Ale to tak jak mówię, co roku co innego. Ciężko stwierdzić, co będzie w tym roku.
3: A czy wzorują się tym, co dany kolor róż oznacza, czy niekoniecznie?
4: Bardzo często, aczkolwiek bardzo często mylnie podchodzą do znaczenia róż. Zawsze jest tak, że żółta róża to zazdrość, czy tam zdrada. To wcale tak nie jest. Natomiast no, mimo wszystko sztampowo idą w czerwoną różę bardzo często. Jak nie czerwoną, to różową albo białą, a później nie wiadomo.
3: A może pani nam objaśnić, jak to jest z tymi kolorami róż?
4: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Wiadomo, czerwona to jest miłość, więc raczej czerwone róże są zarezerwowane zawsze dla osób bliskich, czyli dla partnerów, dla rodziny, dla mamy, siostry. Raczej nie dajemy przyjaciółkom lub koleżankom z pracy. Różowa jest dosyć neutralna, ona może być i wdzięczna różowa jako i do miłości.

0: i tak po prostu koleżeńsko. Biała niby jest niewinność, często jest wzorowana jako nadzieja, czy właśnie taki dobry start. Herbaciana jest tak naprawdę nie kojarzona bardzo często z żółtym, a wcale nie. Herbaciana to też tak samo i dla koleżanki, i dla miłości. Tutaj mówię, jest szerokie pole tak naprawdę manewru.
1: A z Dniem Kobiet jak jest? Tulipany czy też różnie?
0: Dzień Kobiet, tak, zdecydowanie tulipanki, bardzo często goździczki, bo tak się przyjęło, że kiedyś, więc dalej kontynuują, zresztą goździk teraz wrócił do łask. Natomiast tak, tulipanek na Dzień Kobiet zdecydowanie chyba przoduje.
1: To z takich pozytywnych świąt przejdźmy może do tych trochę gorszych. Jak to jest z pogrzebami? Co wybierają ludzie na pogrzeby?
0: Ciężko stwierdzić, nie ma czegoś takiego jak kwiat pogrzebowy. Każda osoba, myślę, ma swoje wyobrażenie o kwiatach pogrzebowych, czy tam skojarzenia, bo tak jak na przykład lilie bardzo często kojarzą z pogrzebem, gdzie wcale nie jest, bo też jest na śluby przecież robiona. I o ironio, najczęściej na pogrzeby, do wiązanek pogrzebowych jest właśnie róża wybierana, a nikt nie kojarzy tego z pogrzebowymi, także to naprawdę jest indywidualna kwestia. Najczęściej są to kwiaty mieszane, ponieważ to największy efekt wow robi po prostu w tych wiązankach pogrzebowych.
1: Ale także czerwone?
0: Bardzo często. Zawsze jeśli chowamy kogoś bliskiego, czy to męża, czy tatę, mamę, no to najczęściej czerwona róża. Także wbrew pozorom mało osób kojarzy. Tak jak powiedziałam, nie ma czegoś takiego jak kwiat pogrzebowy. Każdy ma swoje skojarzenia i każdy kojarzy jakiś kwiat na przykład z pogrzebowym. Natomiast właśnie o ironio, najczęściej to są róże.
1: Powiedziała pani tata, mama, więc od razu mi się skojarzyło oczywiście z tym nadchodzącym Dniem Matki i Ojca. A jak to jest w tym przypadku?
0: Na Dzień Taty myślę, że za dużo bukietów nie idzie. Raczej dla taty to idzie się w inne prezenty. Natomiast na Dzień Mamy to też bardzo szerokie spektrum. Od dużych bukietów, bardzo często bukiety, takie miksy kwiatów kolorowe, żywe kolory, przez różyczki właśnie czerwone czy różowe. Tulipanki jeszcze są bardzo często. Kompozycje różne, także tutaj najczęściej to już jednak miks kwiatów idzie, na Dzień Mamy, takie bukiety.
1: Czy podczas któregoś święta królują żonkile, czy raczej się ich tak nie kupuje na okazję?
0: Święta wielkanocne. Na Wielkanoc zawsze żonkilki, te pęczki narcyzików lub żonkili to święta wielkanocne.
1: A dlaczego akurat te kwiaty, jak pani się wydaje?
0: Myślę, że chodzi o kolor, ten żółty, ten sezon, bo święta zawsze przypadają w takim sezonie właśnie wczesnej wiosny, gdzie te żonkilki, narcyzy, hiacynty są w doniczkach właśnie, także myślę, że to przez to. No i kolor, myślę, że to zdecydowanie kolor.
1: Powiedziała pani, że goździki wracają do łask, a gerbery?
0: Myślę, że też, tylko że gerbery nie sądzę, żeby był moment, gdzie one znikły. Są fani i wielbiciele gerberków, są osoby, które ich nie lubią albo właśnie kojarzą z pogrzebami. Natomiast goździki swego czasu po prostu znikły z racji tego, że zawsze się kojarzyło z komunistycznym świętem i zawsze było, że goździki to nie. Natomiast teraz jest taki szeroki wybór goździków i kolorystycznych i wzorów, że są przeuroczymi kwiatami, są bardzo wytrzymałe i bardzo się cieszę, że wracają do łask, bo naprawdę są to wspaniałe kwiaty.
1: Teraz do mody też chyba wraca ta gipsówka.
0: Gipsówka zdecydowanie myślę, że jest to jako zamiennik kwiatowy w tym momencie, chociażby ze względu na to, że gipsówkę można zasuszyć ładnie i zostawić zasuszoną w nienaruszonym stanie w wazonie. I nie jest to wtedy kwiat, który się wyrzuca. Natomiast no, jest to dosyć drogi zakup, jeśli chodzi o kwiaty.
1: Jak to możliwe właśnie? Teraz w internecie ludzie wrzucają zdjęcia, że gipsówka tak, że kiedyś to był taki dodatek do bukietów, a teraz to już sporą sumę kosztuje.
0: Z racji tego, że mało osób wie, ale gipsówka nie jest uznawana jako kwiat, tylko jako dekoracja. I dekoracja, tak jak w przeciwieństwie do kwiatów, kwiaty są na 8% wacie, dekoracja jest na 23%. Więc no niestety taka gałązka gipsówki, która jest podzielna i naprawdę można malutki bukiecik zrobić nawet już z 5 gałązek i to będzie wyglądało uroczo. Natomiast te wszystkie bukiety z gipsówki, które są instagramowe, to mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to trzeba paczkami brać, a nie sztukami. No i tak jak mówię, 23% robi różnicę.
1: To ludzie bardziej przychodzą i kupują na sztuki, czy bardziej jako dodatek?
0: Zależy. Myślę, że znaczy są osoby, które zamawiają bukiety z gipsówki. Najczęściej trzeba to z wyprzedzeniem zrobić, bo jednak tak jak właśnie pani wspomniała, to jest dekoracja, więc raczej to do bukietów było używane, więc nie zawsze jest na zapasie.

0: gipsówka, żeby móc robić po prostu całą paczkę na bukiet. Natomiast takie pojedyncze sztuki, to tak, do wazonów jak najbardziej. Właśnie bardzo często jest brane z goździczkami do wazonów, bo to stoi długo, a gipsówkę można zasuszyć i zostawić potem w wazonie. Do wszystkich salonów kosmetycznych czy jakichkolwiek biur po prostu są brane, żeby było jako delikatna ozdoba na wejściu.
1: Jasne. A jeszcze zapytam tak na koniec o absolwentów. Jak ktoś się obroni i skończy szkołę, to co powinno mu się dać?
0: Mówimy o dla absolwenta, nie absolwent wykładowcy, tak?
1: Nie dla uczniów.
0: Wie pani co, to jest już naprawdę indywidualna kwestia. Myślę, że musimy się tutaj zasugerować tym, co dana osoba lubi, bo jeśli ktoś lubi po prostu polne kwiatki, to wiadomo, że nie weźmiemy tutaj nie wiadomo jakiego wielkiego, strojnego bukietu, bo będzie się czuła nieswojo z tym. Jeśli ktoś lubi różyczki czy tulipanki, to raczej idziemy w to. Skromny bukiecik, jakby delikatny, zawsze jest mile widziany, a tutaj to naprawdę trzeba się sugerować po prostu upodobaniami.
1: Kiedyś wyczytałam właśnie, że to gerbery są na takie gratulacje, ale jak pani myśli?
0: Powiem pani, ciężko stwierdzić. Czy to jest konkretnie na gratulacje? Nie wiem, ale na pewno są przeurocze wiązanki, właśnie bukieciki z gerberków i też tych odmian gerberków w tym momencie dostępnych na rynku. Mamy naprawdę taki ogrom, że można wybierać, nawet patrząc na różową barwę, samą jedną, to mamy tych odmian po prostu dziesiątki, także jest naprawdę w czym wybierać i myślę, że każda kwiaciarnia ma swoich faworytów, jeśli chodzi o odmiany.
1: Ten wątek już kończymy, ale słyszymy się za moment. Oliwia Rudnicka.
2: SK Szczecin News.
1: 3, 2, 1, start. Rozpoczynamy rozmowę dnia w Radiu SK prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i mam przyjemność zaprosić Was na moją rozmowę, która będzie bardzo motywacyjna. Będzie taka dosyć wyjątkowa historia, o której więcej powie trener osobisty Mateusz Władkowski. Cześć.
3: Cześć Oliwia, dzień dobry.
1: Co to za historia? Zacznij tak delikatnie, żeby wprowadzić naszych słuchaczy.
3: Co? Przyprowadziłem tutaj Bartka wzór, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli chcą coś zmienić w swoim życiu, to muszą ciężko pracować. Wiele osób myśli, że jak poćwiczy miesiąc, to ich życie się zmieni. I chciałbym, żeby po prostu zrozumieli ten proces, a on go przeszedł bezbłędnie. To jest bardzo ciężki okres 2-3 lat, gdzie ze 140 paru kilo doszliśmy do 90 i cały czas waga spada. Tylko właśnie chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, bo to nie były tylko łatwe chwile, tylko było bardzo dużo też ciężkich chwil, które Bartek ładnie przetrwał przede wszystkim, więc chciałem go też tutaj ładnie wyróżnić.
1: No i jak zaczęła się wasza współpraca? I jak na początku wyglądają ćwiczenia u takej osoby?
3: Właśnie, wiesz co, dlatego jest świetnym Bartek przykładem, bo Bartek przy 140 kg tak naprawdę jeszcze nie powinien iść na

0: Dziękuję za informację. Zrzucił, nie wiem, 21 kilo. Chciałem oddać głos Bartkowi Jaskulskiemu, mojemu podopiecznemu.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć. Jestem Bartek, jestem grafikiem komputerowym, stąd też zaczęliśmy naszą wspólną przygodę. Tak, tak jak mówisz, najpierw była lodówka, ćwiczenia w domu, proste, dużo spacerów przede wszystkim. To nie była wycieczka od razu na siłownię. Tak jak wspomniałeś, nakierowałeś mnie, jak powoli powinniśmy się za to zabrać.
2: Ale 140 kilo to w sumie nie bierze się znikąd, czyli raczej miałeś ten taki tryb siedzący, prawda?
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest efekt mojej siedzącej pracy. Pracuję przy komputerze i bardzo dużo też pracuję. To też było wynikiem
2: jedzenia, które jest gdzieś w okolicy i można zamówić.
1: Zgadza się, jak najbardziej w tą stronę. Wydaje mi się, że też nieświadomość tego, co jemy na co dzień. Przy siedzącej pracy bardzo dużo miałem okazji picia słodkich napoi, z czego sobie nie zdawałem sprawy, jakie to jest szkodliwe. No i później właśnie Mateusz po kolei wytłumaczył, co jest ważne, co trzeba wyeliminować. I posłuchając go, tak naprawdę wdrożyłem ten plan i powoli zaczęliśmy pracować nad tym.
2: To od kiedy zaczęliście?
0: Wiesz co, dat ci nie powiem, bo to już było dawno, wiesz, i ten czas naprawdę szybko leci, ale to chyba z 4 lata, Bartek, temu, co? Albo 3, pamiętasz?
1: 3, bym powiedział 3 około,
2: nie? Czyli to nie jest tak, że zrzuć 50 kilo w miesiąc, tak o.
0: Właśnie, i o to chodzi, bo przychodzą ludzie i myślę, że oni jednym treningiem, nie zmieniając nic, oni po prostu zrzucą nie wiadomo ile i to będzie tak o. A u Bartka to była naprawdę ciężka praca i mówię, to był, najpierw musiał sobie poradzić sam, bo przez takich kilogramach to nawet niebezpieczne jest z kimś ćwiczyć.
2: Mhm. No i w takim razie, jak to obecnie wygląda? Czy miałeś problemy z nadmiarem skóry?
1: Nie, właśnie nie było tego problemu. Jest to wynik przemyślanej strategii, że tak powiem, Mateusza. Jest to długi proces, który że tak powiem...
0: Wrzucę się Bartkowi słowo, bo chodzi o to, że im dłużej będziemy redukować wagę i jeżeli odpowiednio odżywimy organizm, to ta skóra nam nie zostanie. Bo jaki jest problem wielu ludzi? Na przykład wielu ludzi, którzy używają inkretyny, czyli to na przykład GLP, czyli tak zwany Ozempic, oni bardzo dużo chudną, ale oni w tym czasie nie jedzą. Oni nie trenują, więc tracą i masę mięśniową i tracą dużą ilość tkanki tłuszczowej i jest to za szybki proces. Organizm nie zadąża, żeby tą skórę sobie zbierać. U Bartka jest perfekcyjnie, naprawdę wszystko wyszło, bo po prostu nie musi teraz robić operacji. A co się dzieje z ludźmi, którzy tak szybko jakby schudną? Oni i tak nie są szczęśliwi i zadowoleni, bo oni mają potem przed sobą no, tak zwany pysk buldoga. To jest brzydka nazwa, ale naprawdę się tak no to mówi. Czyli tą skórę wiszącą niestety na dole. I no to są już kolejne pieniążki, poważne operacje, żeby to usunąć.
2: Myślę, że kobiety też się borykają z tym problemem, że mają nadmiar tej skóry gdzieś tam na ramionach i wtedy też planują operację.
0: To są tak zwane pelikany albo hrabianki. No, faktycznie kobiety zawsze o to pytają. No i mówię, to też zawsze tłumaczę. Niestety z tym nie da się punktowo nic zrobić, ale redukując całą masę ciała i trenując, wypełnimy sobie ten obszar mięśniem i to się ładnie ujędrni. Więc to też musi być proces.
2: Czyli jeśli słuchają nas słuchacze, którzy borykają się z podobnym problemem jak Bartek, to co, jak zacząć?
0: Właśnie Bartek, co było twoim takim problemem w ogóle, jak byłeś no otyły, powiedzmy sobie szczerze, co było największym problemem?
1: Ja może powiem, jaki był mój moment kryzysowy, który spowodował, że stwierdziłem, że warto coś z tym zrobić i to tak dłużej nie powinno wyglądać. Nie zapomnę, no ważyłem wtedy 140 kilo. Zwykła, prosta czynność, zakładanie butów. Pamiętam, że miałem moment, że założyłem buta, podniosłem się, zakręciło mi się w głowie. Poczułem, jak się zmęczyłem tą prostą, zwykłą czynnością. No i stwierdziłem, że mam 30 lat i to tak nie może wyglądać. W tym wieku nie powinienem mieć takich problemów. No i wydaje mi się, że zakiełkowała wtedy jakaś determinacja we mnie. No i od tego się zaczęło. To był moment, który spowodował, że chciałem zacząć dbać o siebie, chodzić na siłownię. Wydaje

0: Wydaje mi się, że wszyscy powinni zaszczepić w sobie taką konsekwencję chodzenia na ćwiczenia, dbania o coś, żeby to nie było chwilowe, żeby to nie trwało tydzień, dwa i później taki proces nagrody, że wytrzymałem tyle, to należy mi się teraz nagroda. Trzeba być konsekwentnym w swoich ćwiczeniach, w swojej diecie, w swoim ruchu, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Wydaje mi się, że właśnie ta determinacja to jest klucz do efektu.
1: Czy osiągnąłeś już swój cel, czy jeszcze do niego zmierzasz? Jak to wygląda?
0: Osiągnąłem mój cel. Powiem więcej. Mój cel po prostu kiedyś był czymś, co chciałem osiągnąć, a dzisiaj stał się moją codziennością. Na przykład nie wyobrażam sobie odpuścić tej ciężkiej pracy i mój dzień każdy wygląda teraz tak samo, że potrzebuję właśnie sportu, potrzebuję zdrowo jeść, to wpływa bardzo na moje samopoczucie. Nie wiem, jak wcześniej funkcjonowałem, szczerze mówiąc.
1: Czyli to nie jest tak, że po takiej diecie można od razu wrócić na same tory, bo przecież schudłem.
0: Wydaje mi się, że mogą być takie przypadki, ale to kwestia jakiegoś zaangażowania.
2: Wiesz co, tak jak Bartek mówi, to jest właściwie bardzo częste. Statystyka jest niestety nieubłagana i kurczę, nie chcę, bo mówię z pamięci, ale około na 100 osób, które zrzucą jakąś wagę, to 90% wróci do poprzedniej. Mhm. Ale skąd to się bierze? Dlaczego ja troszkę inaczej podchodzę do ludzi i dbam jakby o całokształt, o fizjologię, uczę ich jeść, bo to jest warunek, żeby oni utrzymali efekty. Oni muszą rozumieć, po co oni jedzą. Ja zawsze na pierwszym spotkaniu mówię, zadaję pytanie, po co ty jesz? I ludzie na przykład bardzo się dziwią, że zadaję to pytanie, ale chodzi o to, żeby oni mieli w głowie, że oni mają odżywić organizm. I dlaczego ludzie bardzo często odpuszczają? Bo zakładają sobie jakiś duży cel, nie mogą go osiągnąć, osiągną tylko troszkę, już mówią, a jest dobrze. I potem bardzo często jest powrót do poprzedniej wagi z nadwyżką. A u Bartka ten proces trwał 2 lata, i powiem uczciwie, uczeń przerósł mistrz, bo w tym momencie on trenował 5 razy w tygodniu, jadł dużo, bardzo zdrowo, a ja sobie na przykład trenowałem 2 razy. Jak Bartka poznałem, to szczerze powiem wam, nie mógł zrobić pompki. Pamiętam, jak go próbowałem uczyć pompkę i to było dla niego za dużo.
1: A teraz robi więcej od ciebie.
2: Słuchaj, po 2 latach chłop jedzie 2 tygodnie w góry, robi, nie wiem, 100 tysięcy kroków, wspina się na skałkach, morsuje, gra w squasha, ale w ogóle to też chciałem o tym opowiedzieć, bo ja staram się wyznaczać takie małe cele, żeby ludzie nie trenowali tylko, żeby schudnąć. Więc u niego takim początkiem był, że grał z kolegami w squasha i chciał być lepszy. Więc wzmacnialiśmy nogi. I mimo wszystko, mimo że faceci to jednak zawsze chcą tą górę pachować, nie?
1: Czy tutaj ten schemat budowania był podobny, czy właśnie tak skupiłeś się w ogóle na innych elementach?
2: No właśnie był podobny, wiesz, taki, czyli krok po kroku mu wyjaśniałem, co może jeść, jak do tego podejść, jak trenować. Nauczyłem go wszystkiego, co wiem, więc on już dzisiaj sobie sam trenuje, ewentualnie mnie tylko pyta o coś i cały czas leci. I przed nim ten najtrudniejszy okres, bo Bartka marzeniem jest mieć 6-opak. I to jest
1: jak
2: bardzo...
1: Idzie?
2: Właśnie, jak idzie?
0: Widać pierwsze zalążki, nie poddajemy się. Nie, myślę, że to kwestia czasu. Nie narzucam sobie tak restrykcyjnego celu, wiem, że on przyjdzie po prostu.
1: No to tak dla słuchaczy.
2: To jest zdrowe podejście właśnie.
1: To tak dla słuchaczy. Ile potrzeba czasu, żeby zbudować 6-opak?
2: Wiesz co, tak naprawdę... To zależy wszystko od twojego poziomu wyjściowego. Mhm. Ale większość ludzi ma taki poziom, powiedzmy, faceci 25% tkanki tłuszczowej, kobietki po 30%. I oni przychodzą i jak oni ode mnie słyszą, że ja im na przykład w 3-4 miesiące nie zbuduję tego 6-opaku, to mówię, no dobra, poszukam innego trenera. I ja ich zawsze obserwuję i widzę, że oni 2-3 lata się męczą i nic nie zbudowali. Mhm. Bo ciągle albo zmieniają trenerów, albo zmieniają podejście, bo dalej mają taką wizję, że zobaczyli gdzieś w internecie metamorfozę kogoś w 4 tygodnie, to zazwyczaj ściema, nie? No i myślą, że też tak mogą. Mhm. I to jest taki bardzo duży obecny problem marketingu, bo niestety niektórzy fachowcy no, powielają takie schematy, że zrobią z tobą cud, a tak naprawdę no, oni nie ponoszą żadnej konsekwencji, tylko tracisz pieniądze. Mhm.
1: A czy taka współpraca trenerska, dietetyczna, czy ona jest tak jakby na zawsze, że już nie uwolnimy się od tego naszego
2: trenera? Wiesz co? Właśnie
1: trenera?
2: Nie jest na zawsze, chociaż muszę przyznać, że z Bartkiem już się skumplowałem, więc chyba jest ze mną na zawsze, wiesz, bo my tam dużo rzeczy sobie robimy razem, czy coś, ale... Właśnie chodzi o ten proces, żeby kogoś nauczyć, żeby on był samodzielny. Mhm. Żeby on zrozumiał, co jest ważne, co mniej, po co to robi żebym miał nawyk, no zawsze powtarzam, nawyki żywieniowe. To się staram wypracować w ludziach, dlatego im daję takie małe zadania. Nie rzucam im jakby, dobra, przychodzisz, ja ci piszę dietę i jesteśmy 100% fit, tylko odstawiamy cukier. Mhm. Dobra, odstawiamy troszkę węglowodanów. Dobra, dołożysz sobie jedną jednostkę, bo już dwie jednostki to za mało. No tak jak mówiłem, Bartek w pewnym momencie 5 razy w tygodniu trenował. Nie wiem, czy teraz trenujesz 5 razy, chyba nie masz czasu.
3: Tak, tak? Trzymam się
2: no,
3: tego.
2: Dalej
3: tak, się tak,
2: trzyma. No dalej więcej ode mnie, bo ja trenuję 2-3, bo nie mam czasu niestety.
1: I to jest taka wystarczająca liczba treningów w tygodniu?
2: Wiesz co, to zależy... Wiesz co, jest bardzo zależne, bo zależy, co chcesz osiągnąć. Do redukcji masy tłuszczowej to 2 treningi, szczerze mówiąc, wystarczą, bo organizm będzie chłodł, jak mu nie będziesz przeszkadzać. Więc ten trening ma nam tylko trzymać metabolizm i trzymać masę mięśniową. Mhm. Do budowania masy, no to już u większości nie jest wystarczające. Już lepiej dołożyć tę trzecią, czwartą jednostkę.
1: Mhm. A jak w ogóle budować te nawyki zdrowego stylu życia?
2: No właśnie, i to widzisz. Jeżeli chodzi o nawyk, to on się buduje... Znowu z pamięci, 40-50 dni. Więc dobrze jest sobie co jakiś czas wiesz, wprowadzać sobie jakąś nową zmianę, czyli na przykład jem biały chleb, no dobra, przejdźmy na ten chleb pełnoziarnisty. Celowo mówię pełnoziarnisty, bo to nie znaczy chleb czarny, bo chleb czarny bardzo często to jest chleb wałkowany, bo po prostu zabarwiony biały. I jeżeli jem 5 posiłków, zmniejszę sobie tą ilość. Ja zawsze propaguję okna żywieniowe u ludzi mniej aktywnych, bo one się świetnie sprawdzają. Jak ktoś zaczyna post i tak naprawdę mógłby pościć do końca życia, no to zaczynamy sobie od okienka 12-12. Po 2 tygodniach zmieniamy na 10-14. Zwyczaj tak wystarczy, no ale jak nie leci, no to można już 8-16. Przez to, że tak długo to robimy, dla kogoś to potem jest naturalne. Ja bardzo często spotykam swoich podopiecznych sprzed 3 lat i oni nadal na przykład poszczą regularnie.
1: No ale to chyba też ważna jest motywacja. Żeby zacząć, no to chyba coś
2: wiesz
1: musi
2: co?
1: Tobą kierować.
2: Wiesz co, i dlatego zawsze dopytuję, czemu ktoś się zgłosił. I nigdy nie słyszałem, zawsze udaje mi się dojść do takiego prawdziwego powodu, dlaczego ktoś przyszedł. I bardzo często, na przykład u dziewczyn bardzo lubię, szczerze mówiąc, to bardzo często jest powód, żeby żałował. Ale muszę tą panią pomęczyć i jak już wiem, okej, z tą kobietą mogę cisnąć, bo ona wytrzyma, bo ona chce zrobić na złość no, byłemu partnerowi, no to ona zniesie wszystko. Powiem szczerze, że 2 najlepsze motywacje to jest niestety choroba. To ludzie, którzy są na przykład przed cukrzycą, którym się zepsuła tarczyca, popsuły się jelita, są super zdeterminowani. No i właśnie partnerzy, nie tylko kobiety, ale mężczyźni, którzy chcą komuś tam pokazać. No to, okay. To jest taka siła, że zawsze to wykorzystuję, nie? Mhm. A jak nie mam takich właśnie mocniejszych motywatorów, no to sam staram się wyznaczać te cele. Nie wiem, zdarzyło mi się z taką Moniką trenować, jej marzeniem okazało się, że jest się podciągnąć. I ona w 9 miesięcy się tak zmieniła, że naprawdę tylko po to, żeby się podciągnąć. No takie miała marzenie akurat. Mhm. A siła marzeń jest niesamowita.
1: Tutaj motywacja też bardzo zadziałała.
3: Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że tutaj Mateusz wymienił te 2 powody, to u mnie bardziej kwestia zdrowotna wystąpiła.
1: Nie chciałeś, żeby żałowała.
3: Tak. Nie.
1: Za moment wracam z magazynem lokalnym. Oliwia Rudnicka.
4: SK Szczecin. SK Szczecin News.
1: Magazyn lokalny prosto ze Szczecina właśnie się rozpoczyna, a ja kłaniam się pięknie z tej strony Oliwia Rudnicka. Zapraszam, zostańcie ze mną, bo przygotowałam dla Was ciekawe rozmowy.
4: SK Szczecin.
1: Na start weźmiemy sobie materiał Mateusza Tomaszewicza i zajrzymy do tego, co będzie się działo w Nowogardzie.
5: A moimi gośćmi są pani Jowita Pawlak, skarbnik gminy Nowogard. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Witam. Oraz pan Bogumił Gała, zastępca burmistrza Nowogardu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Dziś porozmawiamy właśnie nie o Szczecinie, a o Nowogardzie. Trochę zmienimy naszą mapę. Zacznijmy od tego, że już niedługo rozpoczynamy się wakacje. No i w Nowogardzie te wakacje rozpoczną się, jakby to powiedzieć kolokwialnie, na grubo. Zaczynamy SK Music Tour w Nowogardzie 26. Co się tam będzie działo?
6: W ramach tego wydarzenia będzie również działania skierowane do młodszych mieszkańców i do starszych, czyli Eco Piknik, Eco West dla mieszkańców, różnego rodzaju wydarzenia, warsztaty edukacyjne, stoiska ekologiczne z żywnością ekologiczną, z produktami ekologicznymi. Wszystko w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, Eko Mieszkańcy Gminy Nowogard. To jest kolejny rok, w którym to wydarzenie będzie realizowane. i wieczorem właśnie wkracza Eska z Eska Music Tour i swoimi wydarzeniami dla wszystkich mieszkańców, także bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy.

0: takie wydarzenie będzie miało miejsce właśnie 26 czerwca u nas w Nowogardzie.
1: Myślę, pani skarbnik, że możemy powiedzieć wprost, że mamy tutaj wydarzenia konkretne. Mamy Eryka Mroczko oraz Grupsona, który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę. Także mieszkańcy Nowogardu, jak również innych gmin, które otaczają nasze piękne miasto, naszą gminę, również wszystkich zapraszamy serdecznie na to wydarzenie. Myślę, że

który zagwarantuje nam świetną muzykę i niezapomnianą atmosferę. Także mieszkańcy Nowogardu, jak również innych gmin, które otaczają nasze piękne miasto, naszą gminę, również wszystkich zapraszamy serdecznie na to wydarzenie. Myślę, że

0: dla naszych mieszkańców. No i tyle. Wiadomo, że o naszym Nowogardzie powiedział pan redaktor tutaj nie o Szczecinie, a o Nowogardzie. Myślę, że nie odbiegamy jakością od Szczecina. Jesteśmy bardzo ambitni i tak jak ktoś by przyjechał, może właśnie przy okazji tego wydarzenia zobaczy, jak Nowogard jest rozkopany, to... Ale może o tym później, panie redaktorze. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Właśnie, a jakie jeszcze będą wydarzenia w Nowogardzie w najbliższym czasie? Coś takiego będzie jeszcze?
2: Tak, oczywiście w najbliższym czasie i tutaj też serdecznie zapraszamy. Powracamy po rocznej przerwie. Powraca Lato z Muzami. Jest to festiwal, który wpisał się już w historię Nowogardu, w coroczne wydarzenia. Ze względu na to, że jesteśmy w trakcie bardzo dużych inwestycji w centrum miasta i przede wszystkim też Nowogardzkiego Domu Kultury. W zeszłym roku to wydarzenie się nie mogło odbyć. W tym roku postanowiliśmy jednak powrócić i od 8 do 12 lipca będzie Lato z Muzami na Nowogardzie, gdzie zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście znakomici filmowcy, reżyserzy, aktorzy zaszczycą nasze miasto swoją obecnością i będą otwarci dla mieszkańców. Będą pokazy filmowe, będą monodramy, będą koncerty przy tym wydarzeniu. Także bardzo serdecznie zapraszamy na ten właśnie tydzień między 8 a 12 lipca. Codziennie będą atrakcje, które będą przedstawiane mieszkańcom. Także zapraszamy na to wydarzenie.
0: Myślę, że warto podkreślić w tym momencie bardzo dużą rolę Nowogardzkiego Domu Kultury, jak również Biblioteki Miejskiej. Właśnie te dwie instytucje będą to realizowały i wielki szacunek dla pracowników, dla samego pana burmistrza, że jednak zdecydował się zrobić, można powiedzieć, Lato z Muzami w plenerze, w tych takich troszeczkę warunkach gorszych niż zawsze, bo tak jak pani skarbnik powiedziała, mamy bardzo dużą inwestycję, remontujemy Plac Wolności, pierwszą część już oddaliśmy, druga część jest w trakcie, tak samo Nowogardzki Dom Kultury. No, jest to wymagająca inwestycja, która musi chwilę potrwać, ale myślę, że mieszkańcy to już rozumieją, bo tak jak wspomniałem wcześniej, Nowogard jest rozkopany, działamy, rozwijamy się, ale tutaj Lato z Muzami jest nam tak bliskie, to jest historia tego miasta i wielkie podziękowania właśnie dla Nowogardzkiego Domu Kultury, dla burmistrza, dla biblioteki, że ci pracownicy zepną to właśnie w tych słabszych warunkach.
1: Czyli śmiało można powiedzieć, że w Nowogardzie wakacje nie będzie nudy i mieszkańcy, jak i turyści będą mieli co robić.
2: Dokładnie, jest zaplanowany szereg imprez. Na naszej stronie internetowej oczywiście jest cały kalendarz imprez, ale te dwie, o których wspominamy, czyli SK Music Tour połączona z Eco Westem oraz Lato z Muzami, to są te takie największe imprezy, które będą trwały na początku wakacji tak naprawdę. We wrześniu kolejne bardzo ważne też wydarzenie. Też w ramach projektu, bo ten projekt, który realizujemy, czyli Eko Mieszkańcy Gminy Nowogard, ma różne w swoim jakby harmonogramie działań, różne wydarzenia dla mieszkańców i we wrześniu, już właśnie od 14 do 18 września zaczynamy ekofilm. Też powróciliśmy z tym wydarzeniem, bo to było też bardzo, co dwa lata w Nowogardzie się odbywał ekofilm i w zeszłym roku był dla dzieci ze szkół podstawowych ten ekofilm, czyli te dzieci nakręcały filmy dotyczące ekologii i swojego otoczenia, miały warsztaty, a w tym roku dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych będzie ekofilm od 14 do 18 września. Myślę, że będzie to też bardzo fajne wydarzenie dla mieszkańców, dla społeczności lokalnej, ale też dla turystów, którzy będą przyjeżdżali do nas, do Nowogardu, zwiedzać nasze piękne miasto.
0: Chciałbym też zaznaczyć, że każde wydarzenie, większość naszych wydarzeń, które odbywają się w naszym mieście, angażujemy przy tych wydarzeniach nasze koła gospodyń wiejskich. Mamy, nie wiem, pani skarbnik, 13, 15, żebym się nie pomylił już tutaj pomijając tutaj tą konkretną liczbę, ale sporo bardzo zaangażowanych kół gospodyń wiejskich, które angażują się właśnie w tego rodzaju imprezy. Przyjeżdżają, wystawiają się ze swoimi potrawami. Naprawdę świetnie jest to odbierane przez mieszkańców. Mieszkańcy kupują te wyroby swojskie i właśnie te koła gospodyń wiejskich się promują. Wygląda to bardzo fajnie, zorganizowane jest to super. Współpraca między kołami gospodyń a burmistrzem jest na bardzo wysokim poziomie. Także wszelkie imprezy, które dzieją się w naszym mieście, to w tej imprezy właśnie bądź stowarzyszenia, bądź właśnie te koła gospodyń wiejskich są wszyscy zaangażowani i naprawdę nieźle nam to wychodzi.
1: śmiało można powiedzieć, że Nowogard stawia na eko też.
2: Oczywiście, jak najbardziej. Na eko i tutaj może pan właśnie zastępca burmistrza powie więcej. Przede wszystkim, jaką mamy przed nami, jest bardzo duża inwestycja i tutaj bardzo ważna inwestycja dbająca o ekologię. To jest, panie burmistrzu, pan myślę więcej o tej inwestycji powie.

0: Tak jak powiedziałem wcześniej, inwestycji jest wiele, ale jedna, która jest dla nas taka kluczowa. My w samorządzie jesteśmy już wiele lat i o tym dość, że mówią wszyscy mieszkańcy Nowogardu, całej gminy. Mamy piękne jezioro i podpisaliśmy w końcu umowę na rekultywację tego jeziora. Czyli chcemy je, tak mówiąc kolokwialnie, oczyścić. No mamy sytuację taką, że niestety od wielu lat przez system kanalizacji sanitarnej i deszczowej, który jest po prostu takim systemem ogólnospławnym, te nieczystości dostają się do jeziora niestety od wielu lat. My poczyniliśmy kroki, od razu jak tutaj nastaliśmy, to burmistrz Michał Wiatr zdecydował, że to będzie takie kluczowe, abyśmy tym tematem się zajęli od razu na CITO i po prostu zrobiliśmy projekty na rozdział tych instalacji, które częściowo będą wykluczały już ten dopływ tych nieczystości. Przeprowadziliśmy przetarg na wyłonienie firmy, która tą rekultywacją się zajmie. Równolegle, pani skarbnik, robimy naszą trzy realizacje, czyli mamy molo, nowe molo, jak to się nazywa?
1: Ten to jest zielona infrastruktura.
0: Tak, zielona infrastruktura, nowe molo, slip nowy dla wędkarzy i pomost również dla wędkarzy, tak, przy klubie Knaga. Także, no wiemy, znamy te potrzeby mieszkańców, znamy potrzeby stowarzyszeń, wychodzimy im naprzeciw, ale to eko, o którym właśnie pan powiedział, to jest to i co pani skarbnik podkreśliła, to jest właśnie to, aby dążyć do tego, aby nasze jezioro w końcu było czyste. Ten projekt jest projektem 10-letnim. To będą zabiegi, które będą pod okiem fachowców wykonywane. Także uważamy to też za wielki sukces i wielki krok do przodu dla Nowogardu. Nie będę tutaj mówił dla burmistrza, dla władz, po prostu dla mieszkańców, dla Nowogardu.
2: A jakie jeszcze zmiany, jakie inwestycje jeszcze przed państwem i przed mieszkańcami w najbliższym czasie?
0: Jeżeli mogę ja kontynuować, pani skarbnik, tak, to bardzo jestem wdzięczny. Pani skarbnik ma wielki wkład w te inwestycje właśnie, bo to między innymi nawet pani skarbnik zajmuje się u nas pozyskiwaniem środków. No i również jest skarbnikiem, czyli siłą rzeczy, jeżeli te środki w jakimś procencie pozyska, to później w tym budżecie, oczywiście przy aprobacie radnych, te wkłady własne musimy na te cele. To jest taki, wiadomo, normalny mechanizm. Burmistrz Nowogardu wprost taki kierunek wybrał, że musimy, nawet mówiąc tak kolokwialnie, się zadłużyć, ale mówię, żeby tutaj ten cudzysłów przy tym zadłużyć, postawić nie za wszelką cenę, ale zainwestować po to, aby ta infrastruktura, i za chwilę będę mówił o tych inwestycjach, po prostu zaczęła, no, abyśmy zaczęli budować tę infrastrukturę. Dziś takim głównym, takim w mieście i nawet bardzo widoczną realizacją jest rondo, które współrealizujemy z województwem, z marszałkiem, z zachodniopomorskim zarządem dróg wojewódzkich. Bardzo dobra współpraca z marszałkiem. Podpisaliśmy porozumienie. Ta realizacja jest wykonywana, jest to bardzo potrzebne dla mieszkańców, to daje oczywiście bezpieczeństwo mieszkańcom, czyli taka infrastruktura. Oczywiście tam jeszcze, jak miałbym wchodzić w szczegóły, że wymieniamy wszystko to, co pod rondem, no to wiadomo, że to wymieniamy, bo to też jest gospodarność. Budujemy halę sportową przy jednej ze szkół podstawowych w centrum Nowogardu. Ta szkoła nie mogła prowadzić w normalny sposób wychowania fizycznego, bo miała taką małą salkę. Dziś będzie to pełnowymiarowa sala. Realizujemy również projekt modernizacji hali sportowej przy drugim liceum ogólnokształcącym w Nowogardzie. Tam też będzie to polegało na tym, że modernizujemy szatnie i z hali sportowej również stanie się to hala widowiskowa. To jest również taki projekt. Budujemy żłobek, co też jest bardzo ważną informacją dla mieszkańców gminy. I ten żłobek już na przestrzeni kilku miesięcy, miesiąca, dwóch, maksymalnie trzech, za chwilę będą nabory, tak mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, już bez jakichś dat, ale również jesteśmy z tego dumni, że poszliśmy w tym kierunku, że burmistrz podjął taką decyzję. Tutaj było bardzo duże dofinansowanie. Nie będę mówił ile, ale to jest bardzo mniej, 95% dofinansowania. Również jesteśmy na ukończeniu. Mamy bardzo dużo tak zwanych projektów miękkich, które musiałbym wymieniać w nieskończoność, ale to są, mówiąc krótko, takie projekty na zasadzie jakieś sołectwo zgłasza nam problem. Nie będę mówił jaki, ale burmistrz od razu wychodzi naprzeciw, od razu ogłasza przetarg bądź zapytanie, w zależności jakie to są kwoty, i realizujemy to. Nie robimy tutaj żadnych

0: tych laurek, no budujemy świetlicę wiejską, to też są potrzeby. To wszystko są wnioski tych mieszkańców.
1: Wspólnie z powiatem.
0: Tak, wspólnie z powiatem realizujemy inwestycje pod nazwą budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z drogą w miejscowości Kulice. Budujemy drogę tak bardzo długo wyczekiwaną przez mieszkańców Nowych Kulic, gdzie wybudowało się bardzo, bardzo dużo budynków mieszkalnych, mieszka tam masa rodzin, no i przez wiele lat niestety no, męczyli się z tą drogą, która na tej odległości 400 metrów była kompletnie nieprzejezdna i musieliśmy się po prostu z nią jakoś tam ratować na co dzień, aby mogła przynajmniej służby, karetka i tak dalej. No ale dziś mamy dofinansowanie, również dzięki pani skarbnik i też to realizujemy. Ale taka flagówka na koniec, myślę, to oczyszczalnia ścieków dla Nowogardu. Tak bardzo wyczekiwana na przestrzeni ostatniego tygodnia. W tamtym tygodniu byliśmy w Warszawie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska podpisać umowę na 50 milionów złotych dofinansowania właśnie na ten cel. Kosztorysy są na 91 milionów. W niedługim czasie będziemy ogłaszać przetargi. Mówi się już o datach, że to będzie na koniec 27 zrealizowane. Mamy wielkie nadzieje, że to się uda. Oczywiście przed nami, a może nie, zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z finansami w gminie, jak będziemy operować tymi finansami, żebyśmy może własnymi siłami, a może z niewielką pomocą funduszy zewnętrznych, banków, będziemy zmuszeni do pokrycia jakiegoś lekkiego wkładu własnego właśnie na ten cel. Także mówię, w Nowogardzie, tak mówiąc kolokwialnie, buduje się bardzo dużo, ale inwestycji takich, które naprawdę są potrzebne. Nikt nie buduje i nie remontuje i nie wymyśla tutaj jakichś niestworzonych inwestycji, które mają być laurką dla burmistrza. Tutaj jest wszystko przemyślane, wszystko zidentyfikowane i tak jak mówię, my tu jesteśmy od tego, żeby pracować, zostawić coś po sobie dla mieszkańców i mamy takie wielkie nadzieje, że choć dziś jest w Nowogardzie ciężko przejechać i też wkradają się nerwy, no bo wiadomo, wszyscy się całe życie śpieszymy, zawsze każdy narzeka, co by nie było, tak? Wiadomo, że żeby było lepiej, musi przez chwilę być gorzej.
2: Czyli na razie trzeba zacisnąć zęby i poczekać, a później będzie się dokładnie o ten szybszy czas przejeżdżało z punktu A do punktu B. To teraz tak na przestrzeni ostatniego roku. Co się zmieniło na plus? I od razu zadam pytanie, co jeszcze jest do poprawy według państwa?
1: Czy na plus to zmieniło się to, że właśnie burmistrz Michał Wiatr objął swój fotel, tak można powiedzieć, w kwietniu 2024 roku został wybrany burmistrzem, w maju został zaprzysiężony i zebrał sobie współpracowników w postaci zastępców burmistrzów i mnie, jako najpierw byłam sekretarzem, później zostałam skarbnikiem gminy. I ta nasza czwórka, jakby, która ma za cel tak naprawdę, bo wcześniej byliśmy radnymi, czyli znaliśmy też te potrzeby mieszkańców od drugiej strony.
2: Realia wszystkie.
1: Tak, realia wszystkie. Natomiast tamten burmistrz nie do końca z nami współpracował, nie chciał za bardzo realizować i burmistrz Michał Wiatr podjął taką decyzję, że on będzie się wsłuchiwał właśnie w głos mieszkańców. Zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić, ale pierwszy nadrzędny cel, jakim postawił, to, żeby na większość z inwestycji pozyskiwać właśnie fundusze zewnętrzne. No i to, co pan burmistrz Bogumił Goła też powiedział, że do tych funduszy zewnętrznych zawsze trzeba dać jakiś wkład własny. Nigdy nie jest tak, że cokolwiek jest finansowane w 100%, prawda? Zawsze i ten wkład własny to są te środki nasze budżetowe i tutaj możemy się pochwalić, że w przeciągu półtora roku tak naprawdę, czyli od maja 2024 do końca 2025 roku wprowadziliśmy ponad 50 milionów złotych do budżetu na inwestycje, czyli jest to bardzo dużo przy budżecie 180 milionów mniej więcej, czyli jest to bardzo duża jakby kwota, którą wprowadziliśmy z zewnątrz. Pozyskane zostały środki. Wiadomo, że do nich trzeba dołożyć wkład własny, co się przejawiło deficytem w roku 2026, no bo tak to się zebrało, ale dzięki radnym, którzy świadomie i racjonalnie tak naprawdę podeszli do sprawy, zagłosowali za tym, że gmina Nowogard będzie mogła wyemitować obligacje na ten deficyt i będziemy mogli dalej realizować te założenia i to, co pan burmistrz też tutaj wspomniał, że może okazać się tak, że na naszą tą oczyszczalnię nie będzie potrzeby brać dodatkowego kredytu. Zobaczymy, jak będą wyglądały inwestycje i mamy nadzieję, że właśnie w 2027 roku, na koniec tego roku, to już będzie widać, jak Nowogard się rozwinął, jak ta infrastruktura się wybudowała i to, co tutaj też ważne podkreślenia, my zaczęliśmy też

0: i burmistrz Wiatr postawił na to, żeby robić też to, co jest wewnątrz. Nie tylko to, co na zewnątrz, czyli taką laurkę sobie wystawiać, w cudzysłowie mówiąc, tylko to, co jest pod spodem, czyli ta kanalizacja zarówno i sanitarna, i deszczowa, żeby to doprowadzić do porządku, bo naszym bardzo dużym atutem, i to nawet wiele osób podkreśla, jest to, że mamy w centrum miasta jezioro, które jest pięknym jeziorem, zagospodarowanym. Jeżeli już uruchomi się jakby wszystko, co te wszystkie inwestycje się zakończą, to będzie to naprawdę piękne miejsce do odpoczynku, do relaksu, do zwiedzania. Mamy ścieżkę wokół jeziora, która jest bardzo uczęszczana przez mieszkańców. Także myślę, że to są takie wydarzenia, takie miejsca, do których mieszkańcy chętnie przychodzą i chętnie odwiedzają. Wiadomo, że to, co by należało, nigdy jakby nie jest mało. Najbardziej nam brakuje środków, i to od razu też mówimy, na drogi, bo niestety jest bardzo mało programów, z których możemy skorzystać, dofinansować te drogi. Działamy w innych zakresach i na drogi zawsze nam brakuje pieniędzy. Mamy bardzo dużo dróg, mamy w ogóle 38 sołectw. Także ta gmina nasza jest taka bardzo rozległa. No i każde sołectwo też chciałoby coś dla siebie, wiadomo jak to jest. A stan dróg jest niestety w niektórych miejscach bardzo słaby. I myślę, że to jest takim naszym, jakby naszą bolączką, że ciężko nam pozyskać środki na to, żeby te drogi, staramy się po prostu, ale żeby te drogi w pełni jakby spełniały swoją rolę, nie były dziurawe. To, co możemy, robimy też własnymi siłami. Tutaj pan burmistrz jest odpowiedzialny za Zarząd Budynków Komunalnych, to jest nasza jednostka teraz organizacyjna, która działa w zakresie właśnie naprawy dróg, takich bieżących napraw, i myślę, że tu też sam powie o tym, jak to też idziemy w tym kierunku, żeby jak najwięcej takich rzeczy robić własnym sumptem, a nie brać firm zewnętrznych, żeby to też był mniejszy koszt dla gminy. Także myślę, że pan burmistrz tu dopowie.
1: Dokładnie. Ja tutaj chciałbym generalnie powiedzieć taką najważniejszą rzecz. Bo co byśmy nie robili, to i tak najważniejsi są ludzie. Czyli w tym przypadku nasi pracownicy. My też jesteśmy pracownikami naszego szefa, burmistrza. Wszystko to, co robimy, tak naprawdę szef ocenia i siłą rzeczy to są jakby jego realizacje. Ale sami, szczerze mówiąc, nie jesteśmy nic warci. Także ja tutaj naprawdę, ja muszę podziękować naszym pracownikom, bo to jest odpowiedź też na pana pytanie, co się zmieniło. Jak my objęliśmy tutaj urząd, to praktycznie każdy z wydziałów był obsadzony w 50% maksymalnie. Pracownicy, którzy tam pracowali, musieliby wykonywać pracę za 3-4 osoby. My dziś już te kadry zatrudniliśmy. Zatrudniliśmy je i często z nimi rozmawiamy, rozliczamy spotkania. Już nauczyliśmy się współpracy ze sobą. Każdy z tych pracowników wie, że tak mówiąc w cudzysłowie, musi pracować po naszemu. My jesteśmy bardzo... My, można powiedzieć, nie jesteśmy do końca normalni. Przyszliśmy tutaj naprawdę zostawić coś po sobie, często kosztem swojego prywatnego czasu. Wiem, że jestem zastępcą burmistrza, mam nienormowany czas pracy. Jak jest pożar, to jadę do niego. Dla mnie to nie jest problem, ale powiem wprost, że nasi pracownicy, kierownicy, których będę naprawdę zawsze chwalił, są to fajni ludzie, z którymi już mamy taką chemię w pracy, że dlatego te nawet małe projekty, czyli wizyta Kowalskiego w urzędzie, o czym pan burmistrz mówił od pierwszego dnia, pamiętajcie, każdego macie obsłużyć na najwyższym poziomie. Każdy od nas wychodzi zadowolony lub mniej zadowolony, ale chodzi o to, że tą sprawę ma zawsze od A do Z wytłumaczoną. Każdy przychodzi i jest obsłużony. Naprawdę to są takie niby małe tematy, które dają taki wielki obraz na to, że ten organizm bardzo dobrze działa. Ten wspomniany Zarząd Budynków Komunalnych, też uznajemy to za wielki sukces. Kiedyś on kompletnie nie działał. Kiedyś on wieszał plakaty i powiem to wprost. To było, można powiedzieć, flagowe zadanie Zarządu Budynków Komunalnych, choć jest powołany do czego innego. Dziś robi swoją robotę, za przeproszeniem, przepraszam za ten kolokwializm, robotę, ja akurat lubię to słowo, ale robi tą swoją robotę odnośnie mieszkań, dodatków, rozliczenia tych naszych mieszkańców w tych naszych budynkach komunalnych bądź socjalnych. Robią to w bardzo dobry sposób. Ale dziś przekształciliśmy to, ten Zarząd Budynków Komunalnych, w jednostkę. I daliśmy im bardzo dużo narzędzi, zatrudniliśmy pracowników, zajmujemy się już dzieleńcami, zbieramy odpady z koszy komunalnych, przycinamy krzewy. To akurat robimy, mamy takiego pana, który opiekuje się naszymi skazanymi, to jest też świetna brygada.

0: Janek, najwyższy poziom, naprawdę, i tutaj wielkie pochwały dla niego, że ma te chęci i działa też na najwyższym poziomie, ale mówię, wracając do tego Zetbeku, czyli mamy kadry, mamy narzędzia. Kupiliśmy sprzęt do remontu dróg gminnych, tych takich szutrowych, nie już tych asfaltowych, tylko szutrowych, i tutaj oszczędzamy, naprawdę już mogę powiedzieć wprost, miliony. To już jest w milionach, tak? Czyli podjęliśmy takie decyzje, robimy to sami, to też jest fajne. Ale mówię, wracając jeszcze do kadry, do pracowników. Bez nich naprawdę urząd nie istnieje. Jak to się mówi, przykład idzie z góry, bądź ryba psuje się od głowy. U nas to pierwsze jest ważne. Przykład idzie z góry, burmistrz wprost powiedział, jakie są kierunki. Mamy być uczciwi według mieszkańców, mamy przyjmować ich od razu, mamy z szacunkiem do nich podchodzić. Wszystkie ich wnioski mamy rozpatrywać od razu, od ręki, i mamy zawsze być tak in plus dla tego naszego petenta, dla tego naszego mieszkańca. Nie zawsze nas stać na to, żeby każdy wniosek zrealizować. Ale mówię, są nawet małe wnioski, typu przycinka drzewa, różnego rodzaju sprawy. My jesteśmy na to otwarci, także myślę, że to jest wielka zmiana właśnie tutaj, i ktokolwiek by był kiedykolwiek po nas, bo kto wie, co będzie kiedykolwiek, nie? Wiadomo, że my jesteśmy z wyboru. My akurat jesteśmy z wyboru naszego szefa, ale sam szef jest z wyboru właśnie mieszkańców. Ja też się trochę czuję, że dostałem te niespełna 6 tysięcy głosów, które właśnie Michał Wiatr uzyskał, bo to jest dla niego mandat zaufania, ale jak on zaufał mi, zaufał pani skarbnik, to też tak naprawdę ci ludzie na nas patrzą, jakby patrzyli na burmistrza. Przyszliśmy do pracy, pracujemy bardzo ciężko, ale sprawia też nam to przyjemność, że to miasto się rozwija.
1: To chcą jeszcze tak państwo na koniec

0: to jest dla niego mandat zaufania, ale jak on zaufał mi, zaufał pani skarbnik, to też tak naprawdę ci ludzie na nas patrzą, jakby patrzyli na burmistrza. Przyszliśmy do pracy, pracujemy bardzo ciężko, ale sprawia też nam to przyjemność, że to miasto się rozwija.
1: To chcą jeszcze tak państwo na koniec.

0: rower, drugi jest na wierzchni naturalnej, także wiele drużyn też przyjeżdża do nas i zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że w Nowogardzie miło spędzi się czas.
1: Również dołączę się do tych zaproszeń, bo tak jak już mówiliśmy na samym początku, wszelkie wydarzenia dla naszych mieszkańców udają nam się i niech tak zostanie, ale ja chciałbym to rozszerzyć i w imieniu burmistrza zaprosić firmy, które chciałyby u nas działać, bo naprawdę z nami się dobrze funkcjonuje. Wszystkich, którzy chcieliby tutaj inwestować, budować, robić cokolwiek, co powodowałoby rozwój tego miasta. Ratusz jest otwarty, burmistrz jest otwarty, mamy sztab pracowników. Naprawdę z nami się dobrze współpracuje i zapraszamy tutaj wszystkich do naszego miasta.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.
3: SK Szczecin.
4: Lecimy do następnego tematu i zapraszam na moją rozmowę. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka i dzisiaj z naszego szczecińskiego studia nadajemy z Sebastianem Wiktorzakiem. W jaką stronę chcesz teraz pokierować karierę?
5: No, moim marzeniem jest zostać mistrzem świata. Także zrobię wszystko w tym kierunku.
4: Czyli możemy liczyć na to?
5: Nie chcę nikomu nic obiecywać, ale na pewno będę się starał.
4: A w jaki sposób dążysz do tego?
5: No, na pewno ciągle ciężki trening i poświęcać się 100% sportu.
4: Czy przez to życie prywatne jest gdzieś tam odpychane na bok?
5: Wiadomo, że jak człowiek stawia na ten sport, to czasami tego czasu jest mniej na życie prywatne, tak?
4: A trzymasz mocno dietę? Te treningi są takie uciążliwe na co dzień?
5: Staram się dobrze jeść, tak? W sensie zdrowo. Treningi, przeważnie rano jest treningi po południu, czyli są dwie jednostki dziennie. Jednego dnia jest dwa razy boks, jednego dnia jest rano siła, po południu boks. No i tak na zmianę.
4: I nie czujesz się przez to wykończony?
5: Czasami czuję, ale wiem, w którą stronę idę i wiem, że tak musi być.
4: A wiesz, jak wygląda twój idealny plan na tą karierę? Na to, żebyś osiągnął swoje marzenie?
5: No super by było zdobyć medal olimpijski, oczywiście złoty. I potem zdobyć mistrzostwo świata w boksie zawodowym. To by był taki idealny plan na karierę.
4: Ale czy tak na co dzień trzymasz się takiego planu, żeby naprawdę do tego dążyć?
5: No, staram się trzymać takiego planu. No, poświęcam się w 100%, myślę. I wierzę w to.
4: Czyli nie masz takiego czegoś, że mógłbyś zrobić więcej. To, co robisz na co dzień, czy ten sposób dążenia jest taki adekwatny do tego, czy mógłbyś jeszcze coś zrobić?
5: Zawsze można troszkę więcej zrobić. Codziennie staram się dorzucać coś nowego, staram się ciągle z trenerami i tutaj ze sztabem, żeby być jak najlepszy.
4: A w ogóle jak wyglądały twoje początki?
5: Moje początki były takie, jak miałem 10 lat, nawet 9, to zacząłem boks w klubie BKS Olimp Szczecin. Później po iluś latach zmieniłem klub na Skorpion Szczecin. No i tak jestem w boksie już od 9 roku życia.
4: No to bardzo szybko tam trafiłeś na ring. Ktoś cię popchnął w tą stronę, czy sam tak chciałeś?
5: U mnie już w domu był boks. Jak byłem dzieckiem, to mój ojciec był dużym fanatykiem, również boksował. I kiedyś robił takie sparingi z siostrą. Także zaczynaliśmy już boksować w domu i byłem nakierowywany na to, aby zacząć boks. A finalnie poszedłem z kolegą na trening. Chociaż myślę, że i tak ojciec by mnie zaprowadził pewnie.
4: Czyli to była bardziej jego ambicja, czy ty ją tak przejąłeś?
5: Myślę, że też jakieś tam jego ambicje, które miał, ale ja łyknąłem tego bakcyla, tego boksu i mówię, mój ojciec kiedyś boksował, a tam skończył dosyć szybko i ja bardziej poszedłem w to.
4: Czy Szczecin to jest dobre miejsce w ogóle na taką karierę?
5: No myślę, że tak, bo klub BKS Skorpion Szczecin już od iluś lat jest jako numer jeden w Polsce. Mamy dużo zawodników, jest u nas poziom i jest naprawdę dobry boks.
4: A jakbyś miał tak dać podpowiedź komuś, kto dopiero zaczyna, to co byś mu powiedział?
5: Żeby nigdy się nie poddawał, na pewno był zdeterminowany i ciężko trenował i wierzył w siebie.
4: A technicznie?
5: Technicznie to trzeba się szkolić ciągle.
4: Czyli nie ma idealnego rozwiązania.
5: Nie ma. Jeden ma trochę więcej techniki, drugi ma trochę więcej siły. Trzeba ciągle trenować ciężko.
4: W tym sporcie może być tak, że masz na tyle talentu, że nie musisz aż tak mocno

0: na tą strefę prywatną.
1: Nie, no wiadomo, że jest, no tam gdzieś czasami, ale no naprawdę dużo jest sportu w tej codzienności.
0: Mhm. I jesteś takim fanatykiem, że jak nie trenujesz, to oglądasz, to robisz coś innego w tym kierunku?
1: Tak, lubię bardzo, chociaż powiem szczerze, nie, co za dużo, to niezdrowo, więc czasem lepiej, tak jak mówisz, w życiu prywatnym obejrzeć jakiś film, czy tam rozerwać się jakoś inaczej, czy coś. No ale tak, to bardzo lubię, na co dzień też oglądam walki i śledzę boks.
0: A uważasz, że regeneracja jest kluczowa?
1: Myślę, że regeneracja jest najważniejsza.
0: To w jaki sposób najlepiej regenerować? Morsować, saunować, czy właśnie obejrzeć po prostu serial?
1: No najlepsza regeneracja, jaka może być, to oczywiście jest sen. Ale jeśli chodzi o takie jednostki, no to jest sauna, jest morsowanie, co niektórzy lubią.
0: Morsujesz?
1: W tamtym roku dużo morsowałem, ale w tym troszeczkę odpuściłem.
2: SK Szczecin.
0: Nadeszła pora na ostatnią rozmowę w tym magazynie lokalnym prosto ze Szczecina. Krzysztof Baziuniak, oddaję Ci głos.
3: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Witam w kolejnej rozmowie naszego lokalnego magazynu. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Założyciel kanału Stop Ham Szczecin, gdzie publikuje nagrania pokazujące nielegalne parkowanie kierowców. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Ja tutaj już rozpocząłem, że jesteś założycielem kanału, nie mając do końca pewności, tutaj się przyznam. Faktycznie Ty jesteś autorem, założycielem kanału?
4: No nie, ja dołączyłem do niego na bardzo wczesnym etapie i faktycznie już uczestniczyłem w pierwszym filmie, ale ojców założycieli było czterech w tamtym okresie. Nie wiem, czy jest miejsce, żeby ich wymieniać, ale...
3: Oczywiście, pewnie, jakby tutaj nie mamy...
4: Z nazwisk, które Państwu powiedzą najwięcej, to Przemek Słowik był w pierwszej ekipie, która się tam pojawiła. Dwóch następnych panów się już wycofało, więc zostaliśmy sami z Przemkiem.
3: Okej, czyli to oznacza, że macie więcej roboty, jak jest was teraz mniej?
4: No jest to eventowe bardzo przedsięwzięcie, w związku z tym czasami jest tak, że tej pracy jest bardzo dużo w krótkim czasie, ale równocześnie na przykład od miesiąca praktycznie nic się nie pojawiło, bo byłem skupiony nad tym, o czym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj
3: rozmawiać. Tak, oczywiście, tutaj głównie się spotkaliśmy, żeby przejść płynnie później do rankingu

0: Ogólnie ludzie w internecie, że jestem sfrustrowany. No tak, jestem sfrustrowany tą sytuacją, bez wątpienia. Zajmuję się tym tematem od 10 lat. Mhm. Poprawa jest marginalna, ale nie jest, że jej nie ma. Ja za każdym razem, jak przeglądam sobie zdjęcia na Google Street View, to jestem w szoku, jak wyglądała sytuacja. No na przykład na placu Grunwaldzkim, który był cały zostawiony samochodami w kółko, więc to nie jest tak, że ta zmiana nie następuje, ale tempo...
1: Czyli jest lepiej.
0: Tak, ale to są zmiany, które są punktowe i nie ma żadnych zmian centralnych. Czyli to tak naprawdę samorządy, na ich barkach spoczywa regulacje w tej kwestii. To samorządy wydają miliony na nowe chodniki, potem się orientują, że te chodniki są dewastowane i potem z gęstym szpalerem słupków próbują je bronić. No bo otoczenie prawne, w którym jesteśmy, które w zasadzie jest niezmienne od kilkudziesięciu lat, no zależy, którego przepisu dotkniemy, ale najświeższa aktualizacja w tej sprawie rozsądna to jest 2003 rok, kiedy zmieniono taryfikator mandatów.
1: Okay.
0: Od tamtego czasu w zasadzie jesteśmy w tej samej otoczeniu prawnym.
1: Już myślałem, że wymknie ci się jakiś wulgaryzm, ale chodziło ci o otoczenie prawne.
0: To jest otoczenie prawne. Jest to oczywiście bałagan i ja za każdym razem będę podkreślał, że to jest sytuacja, która, w której piesi dostałem rykoszetem. Bo to, że przepisy skłaniają do nielegalnego parkowania, ekonomicznie, obliczyliśmy w ramach naszego rankingu, do którego dojdziemy, że nielegalne parkowanie w Polsce kosztuje złoty 50. Natomiast legalne parkowanie, za złoty 50 to możemy stanąć na 20 minut w najlepszym wypadku. Okay? To jest bardzo niesprawiedliwe i naprawdę powinniśmy to zmienić, bo powtórzę, piesi i te sytuacje na chodnikach to dostajemy rykoszetem. Najbardziej niesprawiedliwie to są traktowani kierowcy. I też w tym rankingu udało nam się obliczyć tak zwany współczynnik niesprawiedliwości samorządów. Czyli no, proszę pomyśleć o tym w ten sposób. Są dwie formacje, które u nas chodzą po chodnikach i pilnują kierowców. Jedna to jest Straż Miejska, a druga to są kontrolerzy strefy płatnego parkowania.
1: Tak.
0: Tych kontrolerów statystycznie jest 10, a często i 20 razy mniej niż strażników. Prawda, są wspomagani samochodami, bo mogą, bo mają do tego technologię. I oni średnio wystawiają opłaty dodatkowe, mylone z mandatami. To są te takie długie papierki, które wkładają za wycieraczkę, tak, na 3-4 razy większą kwotę niż mandaty. Czyli my potrafimy świetnie dyscyplinować kierowców i karać ich srogimi opłatami, ale tylko tych, którzy zupełnie nierozsądnie zaparkowali w liniach i poszli do parkomatu, a potem się spóźnili. No bo przecież nikt normalny nie parkuje w strefie i mówi, a może
1: się uda.
0: No nie, no nie. I dokładnie wszyscy to robią w przypadku nielegalnego parkowania. No i dlatego nie ma rotacji. No jakby to są takie sytuacje, że w strefach płacą w cudzysłowie frajerzy oraz ci, którzy mają abonament roczny albo miesięczny. To jest naprawdę postawione na głowie.
1: A to oznacza, że biletomaty są w wielu miejscach zbyt daleko ustawione od miejsca zaparkowania? Czy one powinny być
0: gęściej? Tam jest 5 minut, więc ja myślę, że to są naprawdę bardzo... Dosyć często ten temat był podnoszony na takiej grupie, którą prezydent Chrzystek stworzył, Piotr Chrzystek na mieście i dwa tygodnie po wyborach ona zniknęła.
1: Już nie ma tej grupy?
0: Nie, nie ma tej grupy.
1: Bo widziałem, często mi się wyświetlała.
0: A to ja ją stworzyłem. Stworzyłem sequel tej grupy.
1: Okej.
0: Okay. Obecna grupa Piotr Chrzystek na mieście to jest moje dzieło. Natomiast ta oryginalna zmieniła nazwę na co ciekawego, nie, 100 pomysłów na to, co zrobić w Szczecinie. Pojawił się tam jeden wpis
1: i koniec. I umarło śmiercią naturalną pewnie.
0: Na tamtej grupie kierowcy bardzo często się skarżyli na funkcjonowanie NIOL-u i na restrykcyjność tego. I to były bardzo często na przykład takie sytuacje, że my mamy, jak państwo się na pewno orientują, próbując zapłacić, mnogość stref, podstref, PPN-ów i tak dalej. No i z legendarnym pod Urzędem Miasta, gdzie po jednej stronie ulicy był jedna PPN, a po drugiej SPP i one się wzajemnie nie uznawały. Więc to są błędy drobne, błędy ludzkie. Może są też takie sytuacje, że ktoś nie zdążył obrócić do parkomatu z powrotem, ale spodziewam się, że to najczęściej są spóźnienia, gapialstwo, niezorientowanie się, że jest się w strefie i tego typu rzeczy. No dużo mniejsze tematy niż parkowanie na przejściach, parkowanie na skrzyżowaniach, parkowanie na przystankach, parkowanie na zieleni i tak dalej. Gdzie mandaty są niższe.
1: A pozostając jeszcze w temacie twoich filmów, no przeglądając je, największe wrażenie, jakby to nie jest pozytywne wrażenie, zresztą chyba najwięcej wyświetleń ma ta produkcja. Zrobił na mnie film z Placu Lotników. Jest to jakby nawet wręcz wiralowy chyba film. Czy coś się zmieniło w tym miejscu, gdzie w jednym miejscu jest parking i przystanek autobusowy? No bo to jest absurd, prawda?
0: No, zmieniło się dużo, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ zostało wszystko wysłupkowane niestety.
1: I zmieniło się dlatego, że dzięki twoim działaniom, że nagłośniłeś ten temat?
0: Nie wiem co, no to dużo rzeczy się zmienia w pewnej synchronizacji z nagłaśnianiem przeze mnie tematów, natomiast miasto zawsze oświadcza, że to jest ich inicjatywa. No i to tak. Jest okej. Okay. To jest okej, okay. Ja nie mam z tym problemu.
1: Nie mam z tym problemu,
0: niech mogą sobie brać.
1: No trudno,

0: Żeby w sumie, tak sobie teraz humorystycznie myślę, żeby miasto napisało panie Szymonie, to dzięki panu i tak dalej.
1: Tak, więc w związku z tym na przykład to, że na Jagiellońskiej przybyło kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, 30 parę legalnie wyznaczonych miejsc w strefie płatnego parkowania, to jest bezpośrednie działanie po zainteresowaniu tym tematem dwójki, albo i może trójki radnych, wiceprezydenta i także przeprowadziłem przez tą ulicę prezydenta i wtedy nagle to się zmieniło. No i teraz...
0: Z panem prezydentem, tak?
1: Tak, tak, także miałem taki spacer.
0: Czyli, okej.
1: Na dwa tygodnie przed wyborami.
0: Okej, okay. Ale czyli pan prezydent naprawdę się zainteresował tematem. I...
1: Co, na dwa tygodnie przed wyborami pan prezydent był na tyle elastyczny, że na propozycję spaceru przystąpił. To miało być kontynuację, bo mieliśmy zrobić sobie spacer także na temat czystości naszego miasta, bo ja widzę codziennie pod swoim domem jadącą tę taką myjkę mijającą ulicę, natomiast doskonale wiem, dlaczego chodniki są brudne, no ale te spacery już nie miały kontynuacji, bo było po wyborach.
0: Okej, rozumiem. Uważasz, że... Czy myślisz, że z tego, co widzę, co słyszę, jesteś skromny chyba mimo swoich działań, ale powiedz mi szczerze, czy uważasz, że twoje działania mają realny wpływ na parkowanie kierowców?
1: Widzę zmiany w poszczególnych punktach i to mnie bardzo cieszy. Mhm. Widzę też zmiany nastawienia, bo po co powstał Stop Ham? Stop Ham nie powstał po to, żeby tam stać przed kamerą i się wygłupieć. To naprawdę nie jest komfortowe. Trzeba mieć sporo w sobie opanowania, ale też ta
0: też
1: agresja...
0: Też myślę, że odwagi, bo...
1: Ta agresja potem w człowieku zostaje. Natomiast to zmienia trochę świadomość. Znaczy, ten tak zwany problem, którego nikogo nie interesuje, ma 500 000 odsłon na YouTubie. No to chyba jednak jest jakiś problem, prawda?
0: No jest, na pewno jest problem.
1: I oczywiście tam są dwie strony konfliktu. Śledzę w tej chwili, współpracuję z Maksymem Szewczukiem, który ma kanał Konfitura. Chyba największa gwiazda tego ruchu. To też swoją drogą, znowu, takich kanałów analogicznych powstało w ostatnim czasie całkiem dużo. I pomogłem Maksymowi w zarządzaniu jego profilem na Facebooku i średnio kasujemy dziennie 300 komentarzy, które spełniają kryteria mowy nienawiści. Jest oczywiście do tego napisany automat, on analizuje, co tam jest napisane i dopiero jak się przekroczy próg wulgarności na poziomie 85%, to wtedy on automatycznie te komentarze kasuje. To jest niewiarygodny zalew nienawiści. Więc no, oczywiście, że są dwie strony konfliktu, ale tak to wygląda w internecie. Jak się stoi na ulicy, ten odbiór jest zupełnie inny. I oczywiście, że te kanały żyją trochę z tego, żeby napiętnować, no tak jak media. To no tak jak medium, tak. No, nie? Żyjemy tymi rzeczami. Ale większość moich interakcji z kierowcami jest pozytywna. Większość. Tylko po prostu one się... No, mogę to nagrywać. Tylko co z tego? No, tak. Niczego nie wnosi. Będzie to miało 1000 odsłon. Więc pokazuję pewien margines w tamtym miejscu i nagłaśniam pewne sytuacje i można odnieść wrażenie, że w zasadzie każda interakcja z kierowcem kończy się bluzgami czy wyskoczeniem z baseballem, bo przecież taki mieliśmy także materiał.
0: Tak. No właśnie, a miałeś sytuację, że któryś z kierowców po akcji, albo po jakimś czasie przyznał się do błędu, że faktycznie miałeś rację? Czy nie ma takich
1: sytuacji? Ja filmy kasuję i tak, bardzo się...
0: Zdarzyło to jest pozytywne zaskoczenie.
1: Zdarzyło mi się tak parę razy. Zazwyczaj niestety jest tak, że najpierw jest taka bardzo agresywna wyjście z pozycji siły, ale miałem takie sytuacje, że zdecydowałem się usunąć film po tym, żeby na przykład nie psuć reputacji jakiemuś biznesowi, bo uzyskałem odpowiedź, nie chodzi o to, że on musi mnie przeprosić, bo to nie jestem w tej całej sytuacji poszkodowany, tylko miałem wrażenie, czasami jestem, okej? Jak ktoś mnie weźmie na rogi i przywiezie samochodem 20 metrów, to jestem, ale zazwyczaj ja się jakby interesuję tematem nieco szerszym niż mój komfort, bo ja nie mam problemu z poruszaniem się, jestem w stanie przejść. Oczywiście, że jak jest pół metra pozostawione, to się przycisnę bokiem, ale nie wszyscy mogą. Ale miałem wrażenie, że te osoby, na życzenie których ten film skasowałem, to były osoby, które zrozumiały, że faktycznie jest coś nie tak w tym zachowaniu. I tłumaczą swój egoizm tłumaczą szerszym tematem. To jest ten klasyczny przypadek, z którym się spotykam, że na przykład mówimy, że nie można stawiać słupków, bo karetka nie przejedzie. Nie chodzi nam o karetkę, chodzi nam o to, że my tam parkujemy, a te poparkowane samochody oczywiście dokładnie blokują karetkę.
0: No ostatnie pytanko, zanim przejdziemy już do rankingu. Takie, nie wiem, czy masz w głowie takie sytuacje, którymi się możesz podzielić, ale z jakimi najbardziej absurdalnymi tłumaczeniami kierowców się spotkałeś? Jesteś w stanie przytoczyć, poza tymi turboagresywnymi? Czy to są tłumaczenia typu, nie wiem, zostawiłem tu na chwilę samochód i od takich po jakieś bardziej absurdalne? No nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić.
1: To ludzie działają w stresie i mówią rzeczy, do których są przyzwyczajeni. I ja podam dwa przykłady, które są bardzo

0: świeże. Jeden przykład jest taki, że pani stojąca bardzo dużym samochodem, zasłaniająca na, przed placem odrodzenia, przed przejściem dla pieszych. Tam jest nawet taka kratownica z podwyższeniami, żeby wyraźnie zasugerować, że w tym miejscu naprawdę nie wolno stać. Ona stała 20 cm przed przejściem i na prośbę o przestawienie auta poza pierwszymi takimi atakami werbalnymi, których nie będę cytował, powiedziała, że ona czeka na męża, który jest w śpiące farmakologicznej. No to było ciekawe.
1: Okej, myślisz, że...
0: No nie wiem, ja jakby wiem, jak wygląda pojazd do przewożenia ludzi śpiące farmakologicznej. Wiem, że taka osoba też sama nie przyjdzie. I teraz tak, ta osoba prawdopodobnie ma ciężką sytuację życiową. Gwarantuję jednak panu, że nie czeka na męża w śpiące farmakologicznej. Okay. Nie? Więc my bardzo często znajdujemy taką rzecz pod tytułem mamy wyższą konieczność.
1: Jeżeli... W stresie od razu, no wiem, rozumiem o co chodzi.
0: Zauważyłem też taką prawidłowość. Jak się zaczyna jakakolwiek dyskusja na temat parkingów pod szpitalami, to tam jest mnóstwo komentarzy od biednych pacjenta, które przyjeżdżają z całego województwa, a czasami z całego kraju do tego szpitala wojewódzkiego i nie mają gdzie stanąć. Dziwnym zbiegiem okoliczności osoby, które to komentują, mają wykształcenie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. To też jest taki klasyk. Ja to naprawdę sobie śledziłem wielokrotnie. I nikt z całego województwa, bo oni jakby nie żyją tym tematem oczywiście. Tych pacjentów bronią lekarze, którzy parkują w tamtym miejscu. I okej, ja rozumiem, ale powiedzcie wprost, chcecie mieć gdzie zaparkować, okej? A nie wycierajmy sobie czym innym problemem naszej...
1: To jest wyborów. Bardzo nieładne.
0: No teraz patrzę sobie, jest taka specyficzna, nie będę w stanie w tym momencie powiedzieć, jaka to jest skrzyżowanie, ale to jest końcówka, albo w zasadzie być może początek ulicy Bolesława Śmiałego, tam jest takie małe rondko w okolicy Turzynu. Gwarantuję państwu, tam zawsze jest gdzie stanąć. To jest granica strefy, tam wiatr wieje po tej ulicy. I jest tam specyficzny Alfa Romeo, który parkuje dokładnie na środku sugerowanego przejścia dla pieszych. I ma mnóstwo talizmanów. One są wspaniałe, te talizmany. Znaczy wszystkie naklejki, jakie można przejść. Święty Józef jest przyklejony oczywiście w bardzo prominentnym miejscu. Udawana taka naklejka przedwoje, bardzo stara dla niepełnosprawnych.

0: Są tylko naklejki, dzień oczywiście tam stoi. No to jest unikanie strefy, ale powtórzę. Ten człowiek statystycznie płaci złoty 50 za parkowanie w tym miejscu. Mhm. W zasadzie zero prawdopodobnie jeszcze go ta nieprzyjemność nie spotkała. Ale tak grając w tą ruletkę, on płaci złoty 50, a stojąc obok płaciłby 40 zł. To jest rozsądnie myślący człowiek. I my z jednej strony wychowujemy ludzi do tego, a z drugiej strony ja jestem bardzo zbudowany tym, że 85% naszego społeczeństwa gra w tę nieczystą grę i faktycznie parkuje w liniach, idzie do parkomatu, płaci abonamenty i tak dalej, i tak dalej. I nie ma gdzie stanąć.
1: To jest absurd.
0: I teraz jeszcze może, dlaczego mnie oburza takie parkowanie w tych lukach w strefie? Strefa jest u nas wyznaczana, to są niestety przepisy z Ministerstwa Infrastruktury, strefy są wyznaczane tak, że to jest wszystko takie by the book, czyli wszystko musi być bardzo prawidłowo powyznaczane i pozostawia mnóstwo wolnej przestrzeni. Mhm. No i kusi, żeby w takiej wolnej przestrzeni zaparkować, do tego stopnia, że są naprawdę miejsca, które nikomu nie przeznaczają. Nakręciłem takie filmy, które tłumaczyły, jak parkować za darmo w strefie, w miejscach, w których naprawdę warto parkować, i to jest absurd, że miasto nie pobiera opłaty w tym miejscu. Chodnik nie jest taką miejscem, zdradzę sekret, parkowanie przed przejściem nie. Tyle, że te miejsca są tradycyjnie takim azylem dla dostawców. Mhm. I jeżeli my zapchamy sobie strefę w 120%, to dostawca już nie ma gdzie stanąć, kartka nie ma gdzie stanąć, autobus nie ma jak przejechać i tak dalej. Więc to naprawdę ma sens, że taka strefa nie jest wypełniona w 100% i te puste takie miejsca do czegoś nam służą. Mhm.
1: No tak, faktycznie, temat dostawców, bo to jest coś takiego, mam wrażenie, że jakby kogo obchodzi dostawca, nie? Mówię tak kolokwialnie bardzo, takiego statystycznego mieszkańca. Co go obchodzi, że ten dostawca nie ma gdzie stanąć? No, ale on jest w pracy, on musi to wykonać.
0: Myślę, że się mylisz, bo dostawcy, tak? Jeżeli tylko pojawi się temat dostawców na kanale, a ja jeżeli piętnuję, to piętnuję takich, którzy na przykład mają przejście albo mają parking 10 metrów dalej i mogliby wózkiem przewieźć ten towar, no to tam jest obrona wielka.
1: Tak?
0: Znaczy, liczba inwektyw, która się wtedy wylewa, jest niewiarygodna.
1: Okej. Czyli jest taka
0: obrona, praca dostawcy. My czujemy to, że te paczki do nas faktycznie przychodzą, że te paczkomaty są obsługiwane i tak dalej. Mhm. Więc tutaj obrona tego jest bardzo wysoko.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to coś zmienia. Miałem na myśli, mówiąc o dostawców towarów gastronomicznych, o to miałem na myśli, ale nie wiem, czy to wiele... Czy
0: to wpada do jednego.
1: No to wpada do jednego, okej. Tak. Czyli jest obrona, okej. No to myślę, że...
0: To w branży u nas się mówi zwrot, a po ciepłe bułeczki to byś chciał chodzić.
1: A, okej. Ma to sens. Okej, możemy przejść do rankingu, po to się głównie spotkaliśmy. Przygotowałeś ranking straży miejskich w Polsce i mało tego, przygotowałeś go wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. To już na samym wstępie daje takie poparcie, jak to się jest popierane tezą naukowca. Ja myślę, że to jest coś ważnego i warto się tym zainteresować, dlatego się spotkaliśmy. Ranking obejmuje 18 polskich miast wojewódzkich, ale tutaj oddam tobie głos, żebyś mógł nam wyjaśnić, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli, na czym polega ten ranking.
0: Spotkaliśmy się z panem Piotrem Wójcikiem i Maciejem Świtałą, obydwoje z Wydziału Nauk Ekonomicznych, i naszym pierwotnym celem była próba oszacowania skali zjawiska liczbą. Chcieliśmy oszacować, ile nas kosztuje nielegalne parkowanie. Koszty infrastruktury, koszty wypadków, koszty społeczne i tak dalej. Niestety w toku tych badań i w trakcie zbierania informacji z różnych urzędów, a odezwaliśmy się do kilkuset instytucji, okazało się, że jakość tych danych, które dostajemy, jest niewystarczająca. To znaczy, że oczywiście będziemy w stanie podać jakieś widełki, ale te widełki już będą tak szerokie i będzie to tam tyle współczynników, że nie ma to wartości badawczej. No ale zebraliśmy te dane i doszliśmy do wniosku, że wyłania się pewien obraz, nie ten, którego szukaliśmy, wyłania się pewien obraz, który warto byłoby opublikować. I w ten sposób przekuliśmy ten materiał w ranking straży miejskich, który znajdą Państwo na stronie agendaparkingowa.pl. I także powstaje równolegle do tego nieupublikowany jeszcze artykuł naukowy, który będzie ten temat zgłębiał dużo bardziej metodologicznie. W rankingu chcieliśmy odpowiedzieć na dwa pytania. Z jednej strony porównać te formacje między sobą i tak pokazać. No dzisiaj o 8:04 dostałem tajemniczy telefon. To był komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie, który chciał porozmawiać o tych poszczególnych współczynnikach i tak dalej. Okazuje się swoją drogą, że Rzeszów w przeciągu ostatniego roku wykonał gigantyczną pracę i bardzo fajnie. Mogło się łatwo bronić w mediach. Ale znowu, możemy sobie porównać. A zobaczcie, w tym mieście jest tak, w tym mieście jest tak. Także na przykład porównując to, że strażnicy w Krakowie zarabiają dwa razy więcej niż strażnicy w Rzeszowie. To jest ciekawa obserwacja. Mm-hmm. Sam argument do tego, żeby poprosić o podwyżkę. Ale chyba ważniejsze była próba odpowiedzenia na pytanie, dlaczego jest tak źle? Dlaczego na 407 badanych, bo sprawdziliśmy pobieżnie 407, głębiej 63

0: A raport pogłębiony, kompletny opublikowaliśmy dla 18 straży miejskich. Mhm. Dlaczego nie ma w Polsce ani jednej skutecznej straży miejskiej? I odpowiadamy sobie na to pytanie, że tak.
1: No tak, no bo nikt nie jest na pierwszym miejscu, tak?
0: No nie ma nikogo na pierwszym miejscu. Na 1200 punktów Poznań zdobył 649. To jest hegemon absolutny w tym rankingu. Następny ma Kraków 561. No ale podam Państwu taką liczbę. Najbardziej skuteczna straż miejska w Polsce, poznańska, która uzyskała naprawdę najwięcej punktów, strażnik miejski tam wystawia 14 mandatów miesięcznie. No to musi zaskakiwać. To dobrze też widać na przykładzie Warszawy, gdzie strażnikowi miejskiemu wystawienie mandatu zajmuje 22 godziny, a kontrolerowi strefy, oni na to mówią SPPN, niestrzeżonej, kontrolerowi strefy zajmuje to 30 minut.
1: Okej.
0: No to jest duża różnica.
1: Bardzo
0: powtórza, oczywiście, to są inne sytuacje, tu jest kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Tutaj mamy po prostu proste postępowanie administracyjne, ale no ja stawiam pytanie, dlaczego? Dlaczego mamy dwie formacje pilnujące tych samych kierowców, i ci, którzy zaparkowali poprawnie, bo żeby dostać opłatę dodatkową 400 zł w Szczecinie, notabene, trzeba zaparkować legalnie. To jest warunek wejściowy. Każemy ich automatycznie, samochody z radarami i tak dalej, i tak dalej. Czy oni dają pouczenia? No nie dają pouczeń.
1: No nie.
0: Więc ten ranking daje dwie rzeczy. Możliwość porównania sobie, zobaczenia, może nie tyle, gdzie nasze miasto jest w tym rankingu, ale na przykład zobaczenia, przewinę sobie w tym momencie na Szczecin, jesteśmy na 10.
1: No
0: miejscu.
1: No właśnie, chciałem też do tego nawiązać, na 10. miejscu i jak odbierać, jesteśmy w połowie, można powiedzieć.
0: Chyba znowu nawiążę do ambicji, ale już dobrze, nie będę wymieniał.
1: Czy patrzymy na to optymistycznie, czy pesymistycznie?
0: No jeżeli naszą ambicją jest być średniakiem i zawsze być we wszystkich rankingach między 8 a 10 miejscem, nie, no to super, to tam się zmieściliśmy. Ja miałbym trochę większe ambicje. Jasne. I życzyłbym sobie, żeby ten Szczecin był bardziej bliżej top 5, a nie top 10. Ale chyba próbowałbym wyciągać wnioski z poszczególnych słupków. I to, co mnie oburza, to to, że nie hulujemy z przejść dla pieszych. Przecież się po prostu nie huluje z przejść dla pieszych. Doprecyzuję. W Szczecinie huluje się z tak zwanego paragrafu 130a, w którym mówimy, że pojazd stwarza zagrożenie. Po prostu nie ma takich holowań. A to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy na przykład samochód stoi przed przejściem na pieszych. Tego po prostu w ogóle nie robimy. Nasza Straż Miejska jest także liderem w mało szczytnym rankingu dotyczącym tego, jaki procent mandatów Straży Miejskiej dotyczą parkowania. I to jest 92%. Co to oznacza? Straż Miejska, jest taka ustawa o strażach miejskich i gminnych i tam jest 10 punktów, którymi te straże mają się zajmować. Pierwsza strona dosłownie na samym początku. Parkowanie jest fragmentem pierwszego punktu. Nasza Straż Miejska zajmuje się parkowaniem w 92%. To oznacza, że mamy straż parkingową. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest problem ze ściganiem ludzi, którzy palą ze śmieciami, jeżeli jest problem z niszczeniem zieleni, jeżeli jest problem z nieczystością, co jest chyba niestety w Szczecinie najbardziej widoczne, oni po prostu niczym innym się nie zajmują. Dodam jednak, że ten ranking nie tyle porównuje, musieliśmy to jakoś nazwać, natomiast on nie tyle porównuje czysto straże miejskie, ale on porównuje samorządy, no bo samorząd finansuje Straż Miejską, samorząd rozlicza Straż Miejską, w związku z tym my tak naprawdę oceniamy, w jaki sposób samorząd dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców w tym kontekście. I to jest nie tyle wina Straży Miejskiej też, ale też pewnych oczywiście wytycznych, które dostają od miasta i pieniędzy, które dostają od miasta.
1: A ile trwało przeszykowanie tego rankingu? Bo to jest kawał przebytej pracy.
0: Około 10 miesięcy. Zaczęliśmy w kwietniu, maju ubiegłego roku. Udało nam się to dopiąć dopiero teraz. Dane są z 2024. Odpowiem od razu na pytanie, czemu to tyle trwa. Jedna rzecz jest taka, że większość tych danych dotyczących określonego roku jest publikowana w marcu, kwietniu, więc w ogóle można wtedy zacząć. My dostaliśmy 10 tysięcy stron dokumentów, które w dużym stopniu, czy tak, wysyła się jakiejś jednostce prośbę o wypełnienie Excela. Oni odpisują, że połowa tych danych jest dostępna publiczna, proszę sobie poszukać na stronie, uzupełnić samemu, a przyciśnięci do muru po 3 miesiącach odsyłają tego Excela, ale wydrukowanego, przekrzywionego 15% i zeskanowanego z powrotem do pliku PDF. Więc to nie było proste analizowanie tych rzeczy.
1: Też pewnie nie wszyscy, od razu odpisują. Pewnie też trzeba czekać, czy...
0: Były formy, czy tak, to zajmuje 3 miesiące, 4 miesiące, czasami parokrotne ponaglanie, oraz też były jednostki, które po prostu pomimo nalegań nie odpisały i oczywiście z taką sprawą można iść do sądu, ale...
1: Tak, bo mają obowiązek, prawda?
0: Mają obowiązek odpisania w przeciągu miesiąca. Natomiast no, można to zrobić dla 18.

0: 18 miast, więc w przypadku 18 miast naprawdę byliśmy na tyle skupieni, że mamy 100% informacji. Więc chyba jedna informacja z jednego miasta jest niekompletna. Ale zrobienie tego dla wszystkich miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, co było naszą pierwotną ambicją, bez szans. Znaczy okay. nie naszymi zasobami. Zrobienie tego dla wszystkich 407, nie.
1: Okej. Okay. Nie. A powiedzmy jeszcze, czy macie w planach aktualizację rankingu?
0: Znaczy jeżeli...
1: Przepraszam, że ci wejdę słowo, bo mam wrażenie, że jeżeli już tyle wykonaliście pracy i już poruszyliście ten temat, no to chyba będziecie chcieli wracać do niego po jakimś czasie.
0: Pewnie tak, natomiast ja mam też dane z 2023, w związku z tym tamte dane nie było publikowane, ale widzę, że niewiele się zmieniło. Okay. Znaczy te proporcje się niewiele zmieniły, więc dopóki nie zmieni się otoczenie, to nie ma do końca czego badać. Możemy oczywiście zrobić sobie pobieżną analizę, żeby rzucić okiem na to, czy gdzieś coś się poprawiło. Wiem, że drastyczna zmiana nastąpiła w jednym mieście, w Rzeszowie, o którym wspominałem, bo tam faktycznie nastąpiła zmiana prezydenta, zmiana priorytetów i Straż Miejska wystawiła 3 razy więcej mandatów w 2025 w porównaniu do 2024. W związku z tym tam na pewno niby nie zajęli przedostatniego miejsca w tym momencie. Okay. Ale co do zasady, nic w tej kwestii się nie zmienia, więc jeżeli wejdą państwo na stronę agendy parkingowej, tam mamy kilka postulatów prostych zmian w przepisach, które należałoby wprowadzić i tutaj wprowadzenie tych zmian mogłoby spowodować, że moglibyśmy sobie na nowo te rzeczy badać, bo tak, krajobraz jest taki sam.
1: No właśnie, teraz jest jakby druga strona medalu. Zrobić taką samą robotę i nie zobaczyć skutków, no mogłoby być to bardzo demotywujące.
0: No albo udowadniające, że się nic nie zmienia. No, na pewno badania o tak przekrojowego i o takim zasięgu nie będziemy robić, ale być może odświeżymy te podstawowe liczby dokładnie dotyczące straży miejskich, bo pozostałe liczby, powtórzę, to się prawdopodobnie dużo nie zmieni. Przy czym, no znowu, w czasie naszego badania za 2024 rok opłata dodatkowa w Szczecinie, która jest istotna w tym badaniu, czyli opłata za spóźnienie albo za opłata za spóźnienie się w strefie płatnego parkowania, to było 200 zł, teraz to już jest 400 oraz strefa się poszerzyła. Więc ja mam takie podejrzenie, że zamiast 4 milionów z SPP, to Szczecin w ubiegłym roku dostał pewnie z 10 milionów, więc no tutaj prawdopodobnie przynajmniej w jednym współczynniku by się poważnie zmieniło. No i takie zmiany mogą być, ale one obrazu nie zmieniają. Polskie straże miejskie nie funkcjonują, zostały zepchnięte do narożnika i zajmują się wyłącznie parkowaniem. Szczecin jest tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą proporcję, ale konkurencja jest zaraz za nim.
2: SK Szczecin.
3: To już wszystko. Dziękuję pięknie. Oliwia Rudnicka. Do usłyszenia. Cześć.
2: SK Szczecin.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.